0: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
1: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
0: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
2: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim igliste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
0: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe, a ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
3: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
4: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiS-u, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
3: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
4: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
3: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
0: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same, co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 49 groszy, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel-Warszawa. Będzie kursował do końca września. Temperatury dziś zróżnicowane. Najchłodniej na północy, tam zaledwie 10 stopni, ale w centrum wciąż bardzo ciepło, do 23 stopni, a na południowym wschodzie nawet do 27. Deszcz możliwy miejscami, okresami porywisty wiatr na południowym zachodzie, w centrum oraz na północnym wschodzie możliwe burze.
5: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki, dzień dobry. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i awansowali do finału Ligi Mistrzów, podobnie jak w ubiegłym tygodniu w Madrycie. Taki w rewanżu w Londynie mecz był wyrównany, a spotkanie cechowała głównie uważna gra w defensywie. Zwycięskiego gola zdobył pod koniec pierwszej połowy Bukayo Saka, a o trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Spotkanie tych drużyn dzisiaj wieczorem. Reprezentacja siatkarzy w Spale, a siatkarek w Wałczu rozpoczęła przygotowania do sezonu. Dla ekipy Stefano Lavarniego pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. Potem Polki zagrają w Lidze Narodów, a najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy w Turcji, Czechach, Szwecji i Azerbejdżanie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Na razie pod okiem Stefano Lavarniego trenuje 15 zawodniczek. Siatkarki budowanych Łódź, Deweloperesu Rzeszów, które grały o złoto w Ekstraklasie, przyjadą w poniedziałek, a najpóźniej dotrze do Wałcza Magdalena Stysiak, Czech, która grała w finale Ligi Mistrzów. W zespole, po tym jak część zawodniczek zrezygnowała z gry, jest sporo nowych twarzy, mówi Adrian Rzozowski z Polsatu Sport.
7: Zobaczymy, jak z tej kadry szerokiej, wąską kadrę wybierze trener Stefano Lavarini, jak tę kadrę skroi pod własne potrzeby i pod potrzeby takie, żeby jednak ta reprezentacja dalej była w tym światowym topie, bo ona jest w światowym topie.
6: Polki pod koniec maja w Genui zagrają towarzysko z Serbią, Włochami i Turcją. Potem rozpoczną walkę w Lidze Narodów.
7: Dla tej reprezentacji każda impreza jest bardzo ważna. Dla tej reprezentacji, która przechodzi przemeblowanie ogromne.
6: Najważniejszą imprezą sezonu będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się pod koniec sierpnia.
5: A dla reprezentacji mężczyzn kulminacją sezonu także będą Mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni we wrześniu będą bronić tytułu, jednocześnie walczyć o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Sezon nasi siatkarze rozpoczną 20 maja, wtedy zaczyna się turniej w Sosnowcu i Katowicach, w którym zmierzymy się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą. Koszykarze Olympiakosu Pireus pokonali po raz trzeci AS Monaco, finalistę sprzed roku, tym razem na wyjeździe 105-82. Jako pierwsi awansowali do turnieju finałowego Euroligi, który odbędzie się w Atenach. W drugim wtorkowym spotkaniu 1/4 finału HPOEL Tel Awiw pokonał Real Madryt i zmniejszył straty na 1-2.
8: Mamy środę, 6 maja, godzina 7. Witam Państwa serdecznie na antenie i zapraszam na poranny start dnia z najlepszą muzyką. Maciej Serweta.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosieniach ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.
1: I mimo, że wolę, gdy milczysz, to nie wytrzymujemy ciszy. W tym samym pokoju, w którym trzymam smutek.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Radia.
1: Zaglądamy do kalendarza. Dzisiaj mamy 126 dzień roku. W kalendarzu przypada między innymi Europejski Dzień Bezpieczeństwa Drogowego oraz Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Ho, ho. To też dobry moment, by przypomnieć sobie, że jesteśmy już na początku drugiego tygodnia maja i coraz bliżej nam do prawdziwej takiej wiosny pachnącej, pięknej, słonecznej i kolorowej. Zostańcie z nami na 100,5 FM.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to taka okazja, by przypomnieć sobie o ostrożności za kierownicą, o skupieniu się na drodze i szacunku dla pieszych oraz rowerzystów. A tych ostatnich również bardzo serdecznie prosimy o wyobraźnię i nie patrzenie się w telefony na przejściach dla pieszych. A już za chwilę sprawdzimy, co ważnego dzieje się w naszym regionie, czyli serwis lokalny. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net. Twoje

0: Kraków z pierwszą rzeczniczką praw lokatorów. Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Miasto powołało pierwszą rzeczniczkę praw lokatorów, która od 4 maja wspiera krakowian w sprawach mieszkaniowych. Izabela Czajkowska, radczyni prawna z bogatym doświadczeniem w ochronie lokatorów, obejmuje stanowisko po wygranym naborze otwartym. Jej zadaniem będzie monitorowanie programów mieszkaniowych, pomoc w zadłużeniach i tworzenie poradników dla mieszkańców. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi kancelarię prawną i angażowała się w pomoc pro bono, w tym dla osób bezdomnych. Będzie rekomendować usprawnienia w wynajmie gminnym, analizować prawo i proponować zmiany. Wsparcie obejmie informację dla lokatorów, ochronę ich praw oraz dyżury po godzinach, forum lokatorskie i współpracę z urzędem oraz uczelniami, szczególnie dla seniorów, niepełnosprawnych i wykluczonych.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach. Uwaga kierowcy i piesi, od 5 maja wprowadzono pierwsze zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowy parkingu Park & Ride przy ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej. Zakaz zatrzymywania się na jezdni łączącej obie ulice oraz zamknięcie chodnika po południowej stronie łącznicy. Piesi przekierowani na drugą stronę. Od 11 maja dodatkowe zamknięcie chodnika przy ulicy Złoty Róg z tymczasowym ciągiem pieszym do przystanku kolejowego. Wykonawca buduje tymczasowe zjazdy i organizuje plac budowy, co wymaga tych zmian. W kolejnym etapie wyłączony zostanie chodnik po północnej stronie oraz przejścia piesze na terenie budowy. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Inwestycja ma ułatwić przesiadki z aut na komunikację zbiorową, zmniejszając ruch w centrum.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Temu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody: 14 stopni Celsjusza, przeważnie słonecznie. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę. Zachmurzenie 15%, wilgotność powietrza 65%. Będzie fajnie dzisiaj.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

był już apel do kierowców o spokojną i przytomną jazdę, to teraz ja zaapeluję do rowerzystów i do pieszych. Chodźcie przytomnie po tych pasach, chodźcie przytomnie po tych chodnikach, jeździcie na tych rowerach bezpiecznie, żeby nie stwarzać zagrożenia przede wszystkim dla siebie. Nie wchodźcie nagle pod jadący autobus, nawet na przejściu dla pieszych, bo on waży troszeczkę więcej niż samochód osobowy i się w miejscu nie zatrzyma nagle.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią. Agnieszka Trojanowska-Bis. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
1: W godzinach rannych wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
0: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa, uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcję, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
2: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
3: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
2: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
0: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany Kamerun. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek. Słonecznie na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku. Chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie kraju. Mogą przejść burze przez Śląsk Centrum i Podlasie, a na termometrach dziś maksymalnie do 10 stopni na północy, do 23 w centrum i do 27 na południowym wschodzie.
4: Informacje sportowe, Mateusz Stanicki przed mikrofonem, witam. Znamy pierwszego finalistę tegorocznej piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wczorajszym spotkaniu rewanżowym pomiędzy Arsenalem Londyn a Atletico Madryt górą byli Wyspiarze, którzy zwyciężyli u siebie 1-0. Trener Londyńczyków Mikel Arteta.
5: To jest incredible night.
6: To był niesamowity wieczór i ponownie tworzymy razem wielką historię. Nie mogę być bardziej szczęśliwy i dumny z każdego, kto brał w tym udział. Atmosfera na stadionie była znakomita i dała nam niesamowitą energię. To było niezwykłe i nigdy wcześniej czegoś takiego nie czułem.
4: W pierwszym spotkaniu tych drużyn padł remis 1-1. A dzisiaj kolejny mecz rewanżowy w półfinale rozgrywek. O 21:00 zmierzą się Bayern Monachium z Paris Saint-Germain. W pierwszym meczu, który spokojnie można by nazwać małym finałem, Niemcy przegrali 4-5. Polscy hokeiści długo prowadzili 1-0 w meczu z Kazachstanem podczas Mistrzostw Świata Dywizji 1A, ale przegrali w końcówce 2-3 Polakom po wygranej z Ukrainą 3-2 i porażce z Francją 2-3 po karnych. Zostały do rozegrania podczas Mistrzostw w Sosnowcu spotkania z Litwą i Japonią. Wciąż mają szansę na awans do elity. Władimir Fedosiejew, Hans Niemann, Fabiano Caruana, Wesley Son i Javo Hirsindar z 4 punktami prowadzą po 3 rundach turnieju Grand Chess Tour w szachach szybkich i błyskawicznych w Warszawie. 6 ex aequo jest Jan Krzysztof Duda, a 10 Radosław Wojtaszek. W środę i czwartek odbędzie się kolejnych 6 rund partii szachów szybkich, a w piątek i sobotę czeka uczestników rywalizacja w szachach błyskawicznych. Organizatorzy rajdu Dakar zaprezentowali trasę jego przyszłorocznej edycji. 49. odsłona wydarzenia po raz 8 odbędzie się w Arabii Saudyjskiej i zacznie 1 stycznia. Start i metę, na którą kierowcy dotrą ponad 2 tygodnie później, organizatorzy zaplanowali w King Abdullah Economic City nad brzegiem Morza Czerwonego. W sumie kierowcy przejadą blisko 8,5 tysiąca kilometrów, w tym ponad 5300 odcinków specjalnych. To rekord w historii rajdu w Arabii Saudyjskiej.
7: Słuchamy reklamy.
8: Widzieliście już, co w Krakowie.pl? Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście. Wydarzenia i informacje, koncerty i eventy plenerowe, imprezy sportowe. Mówiąc krótko, wszystko to, co w Krakowie.pl.
9: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć.
7: Po reklamie.
10: Hit dnia.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przypomina, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego z nas. Wystarczy odrobinę uwagi, pomyślunku, cierpliwości i rozsądku, żeby codzienna trasa była po prostu spokojniejsza.

Podobno dobre nawyki na drodze mają znaczenie nie tylko dziś, ale każdego dnia. Czyli generalnie jak sobie wyrobimy dobre nawyki, to będziemy bezpieczniejsi? No ciekawe. A już za moment oddamy głos lokalnym wiadomościom z naszego regionu.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Evertic Expo Kraków 2026. Elektronika, biznes i nowe technologie w jednym miejscu.
1: Linia autobusowa nr 137 wróciła na ulicę Krakowa.
2: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta
1: i Marek Bereska.
0: Zapraszamy. Już 7 maja w Krakowie odbędzie się Evertic Expo Kraków 2026, jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora elektroniki w regionie. Gospodarzem tegorocznej edycji będzie nowoczesna przestrzeń Fabryczna 13. Wydarzenie łączy biznes, technologię i wiedzę, oferując uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami branży, od inżynierów i projektantów po ekspertów odpowiedzialnych za rozwój produkcji i nowych technologii. Trzonem Expo będzie część wystawiennicza w formule tabletop, sprzyjająca rozmowom i nawiązywaniu relacji biznesowych. Organizatorzy zapowiadają większą przestrzeń, więcej wystawców i szerszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Evertic Expo Kraków 2026 to jednodniowe wydarzenie, które pozwala w krótkim czasie zdobyć wiedzę, porównać oferty i nawiązać nowe kontakty biznesowe zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Po przerwie do Krakowa wróciła linia autobusowa nr 137. Od 4 maja ponownie kursuje na trasie łączącej osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza-Górka Park and Ride. Autobus kursuje nową trasą prowadzącą przez ulicę Prądnicką, Opolską i Aleję 29 listopada. Dzięki temu zapewnia dojazd m.in. w rejon placu Imbramowskiego oraz szpitala imienia Jana Pawła II. Rozkład jazdy przewiduje w dni poprzednie kursy co około 30 minut w godzinach od 5 do 20, weekendy i święta co około 50 minut od 8 do 17. Powrót linii 137 ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta i lepiej dopasować ofertę transportu publicznego do codziennych potrzeb mieszkańców.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody 17 stopni Celsjusza, odczuwalna 18. Wiatr 13 km na godzinę, zachmurzenie 17%. Wilgotność powietrza procentów 55. Na drogach bez większych zmian, ale nadal spory ruch, więc jeżeli jedziecie do pracy albo do szkoły, jedźcie uważnie i bez pośpiechu.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
1: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stres ich pojawi.
0: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie Legii, o czym Benedykt O'Connor.
2: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
3: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
4: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
2: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
5: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
2: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
0: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
6: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
0: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach. A chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
7: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
0: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu. Duże różnice temperatur dziś, bo na północy tylko 10 stopni, maksymalnie w centrum do 23, a na południowym wschodzie do 27, najchłodniej nad samym morzem i na Kaszubach do maksymalnie 8 stopni. Słońca dziś sporo na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie.
8: Czas na informacje sportowe, Mateusz Stanicki. Zapraszam. Arsenal Londyn został pierwszym finalistą piłkarskiej Ligi Mistrzów. We wtorek w rewanżowym meczu półfinałowym pokonał u siebie Atletico Madryt 1-0. Przed tygodniem był remis 1-1. To sprawiedliwe rozstrzygnięcie, podsumuje trener ekipy z Hiszpanii Diego Simeone.
9: Jeśli odpadamy, to znaczy, że przeciwnik zasłużył na awans, zaczynając od tego, że był skuteczny w sytuacji, którą miał w pierwszej połowie i zasłużył na przejście dalej.
8: Bo obie drużyny bardzo pilnowały się w obronie, a jedyna bramka padła pod koniec pierwszej połowy. Zdobył ją Bukayo Saka, który dobił piłkę po uderzeniu Belga Leandro Trossarda, obronionym przez Słoweńca Jana Oblaka. Dziś w drugim spotkaniu rewanżowym półfinału Bayern Monachium podejmie Paris Saint-Germain, z którym pierwsze spotkanie przegrał 4-5. Zostając przy piłce, to Jakub Kiwior, który spędził ten sezon na wypożyczeniu z Arsenalu Londyn do FC Porto, przeszedł do portugalskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego. Poinformowano o tym na oficjalnej stronie internetowej Smoków. Ekipa zapłaciła za Polaka 17 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2030 roku. W weekend FC Porto, w barwach którego grają jeszcze dwaj inni reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Oskar Pietuszewski, zapewniło sobie Mistrzostwo Portugalii. Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnej imprezy, czyli Ligi Narodów. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników. 20 maja biało-czerwoni rozpoczną turniej w Sosnowcu i Katowicach, gdzie zmierzą się z Bułgarią, Serbią i Ukrainą w Wałczu. Zgrupowanie rozpoczęły z kolei siatkarki. Dla nich pierwszym sprawdzianem jeszcze w maju będzie silnie obsadzony turniej we Włoszech. A jeżeli chodzi o rozgrywki klubowe, to dziś wieczorem siatkarze Bogdanki Luk Lublin mogą drugi raz z rzędu zostać mistrzami Polski. Aby tak się stało, podopieczni Stefana Antigi muszą pokonać CMC Aluron Warte Zawiercie. Stan rywalizacji play-off do trzech zwycięstw to 2-1 dla Bogdanki Luk. Rywalizacja jest bardzo zacięta, bo choć w pierwszym meczu Warta pewnie wygrała 3-0, to w kolejnych spotkaniach górą byli Lublinianie, którzy dzisiaj mają jeszcze atut swojego parkietu. Początek meczu o 20:00.
10: Słuchamy reklamy.
11: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
10: Po reklamie.
12: Już po 9:00. Dzień dobry tym, którzy dopiero wstali. Witam wszystkich, Maciej Serweta. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

Ruch w mieście robi się coraz większy, więc warto zachować cierpliwość i koncentrację, zwłaszcza w newralgicznych punktach. Za chwilę serwis lokalny z najważniejszymi informacjami z regionu.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: nowa przestrzeń spotkań przy ulicy Praskiej w Dębnikach. Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Dobre wieści dla miłośników teatru w Krakowie. Teatr przy ulicy Praskiej w dzielnicy Dębniki otworzył nową przestrzeń spotkań, zapraszając widzów także poza widownię. Nowa strefa przy teatrze to miejsce na rozmowy, wydarzenia kulturalne i relaks po spektaklach, dostępna dla wszystkich mieszkańców z naciskiem na integrację społeczności lokalnej. Przestrzeń umożliwia organizację spotkań autorskich, warsztatów i dyskusji, przedłużając teatralne emocje. Teatr zachęca do odwiedzin niezależnie od repertuaru, szczególnie po godzinach widowisk. To inicjatywa na rzecz ożywienia okolicy i budowania więzi między artystami a publicznością.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami. Wydarzenie odbędzie się w weekend 9-10 maja przy ulicy Giedroycia 23 z bezpłatnymi wycieczkami po zakładzie. Zwiedzanie z przewodnikiem pokaże tajemnice spalania odpadów w energię elektryczną i cieplną, pracę operatora chwytaka, dyspozytornię oraz pasiekę ekospalarni. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online. Dla dzieci przygotowano warsztaty ekologiczne, produkcję prądu na rowerach i fotobudkę z balonowymi upominkami. Udział jest darmowy, grupy 30-osobowe wchodzą co 15-20 minut. Wycieczka trwa około 45 minut. Organizatorem jest krakowski holding komunalny SA, a na teren dojadą bezpłatne autobusy. To dobra okazja, by zobaczyć, jak odpady stają się zieloną energią dla naszego miasta.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

Dziś szczególnie warto pamiętać, że na drodze nie jesteśmy sami. Ostrożność, wzajemny szacunek i przewidywanie sytuacji to najlepszy przepis na bezpieczny dzień. Zawodowi kierowcy mówią, że trzeba myśleć za 3 osoby z przodu i za 3 osoby z tyłu. No plus jeszcze piesi i rowerzyści. No coś w tym chyba jest.

0: Dojechaliśmy do końca poranka bez budzika. Bezpiecznie i powoli. Zapraszam na serwis krajowy, a po nim czeka Was aż 240 minut grania. Bez przerw, tylko najlepsze utwory, no i informacje.
1: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawię świata, chcę człowieka z lustra.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
1: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statków powietrznych.
0: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w Nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
2: Trump poinformował, że zawiesza projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
0: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, których wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
3: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
0: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00. Dziś najcieplej będzie na południowym wschodzie do 27 stopni, w centrum do 23, na północy do 10, a nad samym morzem i na Kaszubach do maksymalnie 8 stopni. Sporo słońca na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku, chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie Polski.
4: Słuchamy reklamy.
5: Widzieliście już, co w krakowie.pl? Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście. Wydarzenia i informacje, koncerty i eventy plenerowe, imprezy sportowe. Mówiąc krótko, wszystko to, co w krakowie.pl.
6: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć. Masz dość rutyny? Chcesz wzmocnić ciało i ducha? Odkryj siłę w sobie. Akademia Karate Tradycyjnego zaprasza na treningi w Krakowie. Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A może coś innego? Sprawdź naszą nową lokalizację Dojo Forty na ulicy Kamiennej 2. Taniec latino dla kobiet, Animal Flow i warsztaty dla dzieci. Wybierz swoją drogę. Czas na twój ruch. Wejdź na karateforyou.pl.
4: Po reklamie.
7: Hit dnia.

0: church.
1: Kraków z pierwszą rzeczniczką praw lokatorów. Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach.
2: Informacje Radia Famka.
1: Maciej Serweta, zapraszam. Miasto powołało pierwszą rzeczniczkę praw lokatorów, która od 4 maja wspiera krakowian w sprawach mieszkaniowych. Izabela Czajkowska, radczyni prawna z bogatym doświadczeniem w ochronie lokatorów, obejmuje stanowisko po wygranym naborze otwartym. Jej zadaniem będzie monitorowanie programów mieszkaniowych, pomoc w zadłużeniach i tworzenie poradników dla mieszkańców. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi kancelarię prawną i angażowała się w pomoc pro bono, w tym dla osób bezdomnych. Będzie rekomendować usprawnienia w wynajmie gminnym, analizować prawo i proponować zmiany. Wsparcie obejmie informację dla lokatorów, ochronę ich praw oraz dyżury po godzinach, forum lokatorskie i współpracę z urzędem oraz uczelniami, szczególnie dla seniorów, niepełnosprawnych i wykluczonych.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach. Uwaga kierowcy i piesi, od 5 maja wprowadzono pierwsze zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowy parkingu Park & Ride przy ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej. Zakaz zatrzymywania się na jezdni łączącej obie ulice oraz zamknięcie chodnika po południowej stronie łącznicy. Piesi przekierowani na drugą stronę. Od 11 maja dodatkowe zamknięcie chodnika przy ulicy Złoty Róg z tymczasowym ciągiem pieszym do przystanku kolejowego. Wykonawca buduje tymczasowe zjazdy i organizuje plac budowy, co wymaga tych zmian. W kolejnym etapie wyłączony zostanie chodnik po północnej stronie oraz przejścia piesze na terenie budowy. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Inwestycja ma ułatwić przesiadki z aut na komunikację zbiorową, zmniejszając ruch w centrum.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
0: Po reklamie.

0: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na roztoczu pracy rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty. Agnieszka Trojanowska-Bis. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
1: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wodę. Co strasznego? Czubki drzew, normalnie ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego.
0: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE, potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
2: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
0: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z 2-dniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund wyłącznie przy użyciu aplikacji. Wręcz upalnie dziś do 27 stopni na południowym wschodzie, w centrum do 23, a na północy zaledwie 10 stopni maksymalnie nad samym morzem i na Kaszubach do 8 stopni. Słońca sporo na wschodzie i w centrum, a także na Dolnym Śląsku. Chmury i deszcz na północy i północnym zachodzie.

ciebie o ślubie już i mam nadzieję, że ty też mnie chcesz. Pachniesz jak wiosenny bez tak lubię cię jak na zapór.

0: Evertic Expo Kraków 2026. Elektronika, biznes i nowe technologie w jednym miejscu.
1: Linia autobusowa numer 137 wróciła na ulicę Krakowa.
2: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta
1: i Marek Bereska.
0: Zapraszamy. Już 7 maja w Krakowie odbędzie się Evertic Expo Kraków 2026, jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora elektroniki w regionie. Gospodarzem tegorocznej edycji będzie nowoczesna przestrzeń Fabryczna 13. Wydarzenie łączy biznes, technologię i wiedzę, oferując uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami branży, od inżynierów i projektantów po ekspertów odpowiedzialnych za rozwój produkcji i nowych technologii. Trzonem Expo będzie część wystawiennicza w formule tabletop, sprzyjająca rozmowom i nawiązywaniu relacji biznesowych. Organizatorzy zapowiadają większą przestrzeń, więcej wystawców i szerszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Evertic Expo Kraków 2026 to jednodniowe wydarzenie, które pozwala w krótkim czasie zdobyć wiedzę, porównać oferty i nawiązać nowe kontakty biznesowe zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Po przerwie do Krakowa wróciła linia autobusowa numer 137. Od 4 maja ponownie kursuje na trasie łączącej osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza-Górka Park and Ride. Autobus kursuje nową trasą prowadzącą przez ulicę Prądnicką, Opolską i Aleję 29 listopada. Dzięki temu zapewnia dojazd m.in. w rejon placu Imbramowskiego oraz szpitala imienia Jana Pawła II. Rozkład jazdy przewiduje w dni poprzednie kursy co około 30 minut w godzinach od 5 do 20, weekendy i święta co około 50 minut od 8 do 17. Powrót linii 137 ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta i lepiej dopasować ofertę transportu publicznego do codziennych potrzeb mieszkańców.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po śląsku. Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
1: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
2: Widzę, że pani ze łzami w oczach.
1: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
3: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
0: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
4: Dla tych ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dla tego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
0: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta Księcia Dyny Marku 15 maja. Będą też napisy po polsku.
5: Słuchamy reklamy.
6: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
7: Widzieliście już, co w krakowie.pl? Bądźcie na bieżąco z tym, co dzieje się w naszym mieście. Wydarzenia i informacje, koncerty i eventy plenerowe, imprezy sportowe. Mówiąc krótko, wszystko to, co w krakowie.pl.
8: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć.
5: Po reklamie.
0: W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach bardzo duże różnice temperatur. Od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu.

0: nowa przestrzeń spotkań przy ulicy Praskiej w Dębnikach. Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Dobre wieści dla miłośników teatru w Krakowie. Teatr przy ulicy Praskiej w dzielnicy Dębniki otworzył nową przestrzeń spotkań, zapraszając widzów także poza widownię. Nowa strefa przy teatrze to miejsce na rozmowy, wydarzenia kulturalne i relaks po spektaklach, dostępna dla wszystkich mieszkańców z naciskiem na integrację społeczności lokalnej. Przestrzeń umożliwia organizację spotkań autorskich, warsztatów i dyskusji, przedłużając teatralne emocje. Teatr zachęca do odwiedzin niezależnie od repertuaru, szczególnie po godzinach widowisk. To inicjatywa na rzecz ożywienia okolicy i budowania więzi między artystami a publicznością.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami. Wydarzenie odbędzie się w weekend 9-10 maja przy ulicy Giedroycia 23 z bezpłatnymi wycieczkami po zakładzie. Zwiedzanie z przewodnikiem pokaże tajemnice spalania odpadów w energię elektryczną i cieplną, pracę operatora chwytaka, dyspozytornię oraz pasiekę ekospalarni. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online. Dla dzieci przygotowano warsztaty ekologiczne, produkcję prądu na rowerach i fotobudkę z balonowymi upominkami. Udział jest darmowy, grupy 30-osobowe wchodzą co 15-20 minut. Wycieczka trwa około 45 minut. Organizatorem jest krakowski holding komunalny SA, a na teren dojadą bezpłatne autobusy. To dobra okazja, by zobaczyć, jak odpady stają się zieloną energią dla naszego miasta.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji Twój Restart. W tym cyklu wraz z moimi gośćmi mierzymy się z tematami trudnymi, a czasem paradoksalnie wydającymi się nie do udźwignięcia. Rozmawiamy o życiu w pełnym spektrum jego barw, o blaskach, które nas budują i cieniach, które nas kształtują. Wspólnie z gośćmi szukamy odpowiedzi na pytanie, ile w naszym życiu jest świadomego wyboru, a ile ucieczki przed prawdą o nas samych. Zapraszam na rozmowę o życiu bez filtra. W każdą środę o godzinie 18:10. Sylwia Nessler.
0: To była autopromocja.

0: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł i 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł i 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
1: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do potrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
0: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
2: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
3: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
4: Myślę, że 80+.
5: A przy matematyce to dzisiaj było łatwo.
6: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują. Rozszerzania i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
0: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński. Na termometrach dziś duże różnice temperatur, od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 27 na Mazowszu. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a miejscami także burze.

0: Kraków z pierwszą rzeczniczką praw lokatorów. Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Miasto powołało pierwszą rzeczniczkę praw lokatorów, która od 4 maja wspiera krakowian w sprawach mieszkaniowych. Izabela Czajkowska, radczyni prawna z bogatym doświadczeniem w ochronie lokatorów, obejmuje stanowisko po wygranym naborze otwartym. Jej zadaniem będzie monitorowanie programów mieszkaniowych, pomoc w zadłużeniach i tworzenie poradników dla mieszkańców. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi kancelarię prawną i angażowała się w pomoc pro bono, w tym dla osób bezdomnych. Będzie rekomendować usprawnienia w wynajmie gminnym, analizować prawo i proponować zmiany. Wsparcie obejmie informację dla lokatorów, ochronę ich praw oraz dyżury po godzinach, forum lokatorskie i współpracę z urzędem oraz uczelniami, szczególnie dla seniorów, niepełnosprawnych i wykluczonych.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach. Uwaga kierowcy i piesi, od 5 maja wprowadzono pierwsze zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowy parkingu Park & Ride przy ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej. Zakaz zatrzymywania się na jezdni łączącej obie ulice oraz zamknięcie chodnika po południowej stronie łącznicy. Piesi przekierowani na drugą stronę. Od 11 maja dodatkowe zamknięcie chodnika przy ulicy Złoty Róg z tymczasowym ciągiem pieszym do przystanku kolejowego. Wykonawca buduje tymczasowe zjazdy i organizuje plac budowy, co wymaga tych zmian. W kolejnym etapie wyłączony zostanie chodnik po północnej stronie oraz przejścia piesze na terenie budowy. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Inwestycja ma ułatwić przesiadki z aut na komunikację zbiorową, zmniejszając ruch w centrum.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji Twój Restart. W tym cyklu wraz z moimi gośćmi mierzymy się z tematami trudnymi, a czasem paradoksalnie wydającymi się nie do udźwignięcia. Rozmawiamy o życiu w pełnym spektrum jego barw, o blaskach, które nas budują i cieniach, które nas kształtują. Wspólnie z gośćmi szukamy odpowiedzi na pytanie, ile w naszym życiu jest świadomego wyboru, a ile ucieczki przed prawdą o nas samych. Zapraszam na rozmowę o życiu bez filtra. W każdą środę o godzinie 18:10. Sylwia Nessler.
0: To była autopromocja.
2: Słuchamy reklamy.
3: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
4: Lubisz jasne sytuacje? My też. Dlatego w Nasza Sieć Net zasady są proste. Światłowód i telewizja online? Jest. Router w cenie? Oczywiście. Abonament? Już od 45 zł i ani grosza więcej. Cena jest stała. Dołącz do nas teraz, a dostaniesz 3 miesiące abonamentu w prezencie. Poczuj różnicę, gdy wspierasz lokalną firmę, która jest blisko ciebie. Zadzwoń 12 312 80 00. 12 312 80 00. Nasza sieć, twoja sieć. Masz dość rutyny? Chcesz wzmocnić ciało i ducha? Odkryj siłę w sobie. Akademia Karate Tradycyjnego zaprasza na treningi w Krakowie. Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A może coś innego? Sprawdź naszą nową lokalizację Dojo Forty na ulicy Kamiennej 2. Taniec latino dla kobiet, Animal Flow i warsztaty dla dzieci. Wybierz swoją drogę. Czas na twój ruch. Wejdź na karateforyou.pl.
2: Po reklamie.

0: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
1: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
0: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
2: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył.
0: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
3: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem, pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
0: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Wiadomo, nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku. Idzie zmiana pogody już dziś. W całym kraju przelotny deszcz, a miejscami także burze. A na termometrach maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: No to klasyczny fragment, kartka z kalendarza, a dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety.
1: I Święto Gwardii Szwajcarskiej.
0: Dobra, zostańmy przy jedzeniu.
1: Chipsy. Ale ser jest szwajcarski.
0: No dobra, mamy chipsy, kole, cheeseburgery ze szwajcarskim serem. Co jeszcze? Co jeszcze? No jak mamy na pokładzie pilota, no to co jeszcze? Panini. Coś...
2: Nie, panini nie. Panini odradzam, bo to jest bardzo niezdrowe. Okay. Czytałem ostatnio, że tam jest 80 składników w tym panini.
0: To ja zamurowało mnie w tym momencie.
1: Czyli cała tablica Mendelejewa.
2: Chyba więcej niż tablica.
1: No chyba tak, chyba tak.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: Evertic Expo Kraków 2026. Elektronika, biznes i nowe technologie w jednym miejscu.
1: Linia autobusowa nr 137 wróciła na ulicę Krakowa.
2: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta
1: i Marek Bereska.
0: Zapraszamy. Już 7 maja w Krakowie odbędzie się Evertic Expo Kraków 2026, jedno z najważniejszych wydarzeń dla sektora elektroniki w regionie. Gospodarzem tegorocznej edycji będzie nowoczesna przestrzeń Fabryczna 13. Wydarzenie łączy biznes, technologię i wiedzę, oferując uczestnikom bezpośredni kontakt z przedstawicielami branży, od inżynierów i projektantów po ekspertów odpowiedzialnych za rozwój produkcji i nowych technologii. Trzonem Expo będzie część wystawiennicza w formule tabletop, sprzyjająca rozmowom i nawiązywaniu relacji biznesowych. Organizatorzy zapowiadają większą przestrzeń, więcej wystawców i szerszy dostęp do innowacyjnych rozwiązań. Evertic Expo Kraków 2026 to jednodniowe wydarzenie, które pozwala w krótkim czasie zdobyć wiedzę, porównać oferty i nawiązać nowe kontakty biznesowe zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
2: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
1: Po przerwie do Krakowa wróciła linia autobusowa nr 137. Od 4 maja ponownie kursuje na trasie łączącej osiedle Gotyk z pętlą Krowodrza-Górka Park and Ride. Autobus kursuje nową trasą prowadzącą przez ulicę Prądnicką, Opolską i Aleję 29 listopada. Dzięki temu zapewnia dojazd m.in. w rejon placu Imbramowskiego oraz szpitala imienia Jana Pawła II. Rozkład jazdy przewiduje w dni poprzednie kursy co około 30 minut w godzinach od 5 do 20, weekendy i święta co około 50 minut od 8 do 17. Powrót linii 137 ma poprawić dostępność komunikacyjną tej części miasta i lepiej dopasować ofertę transportu publicznego do codziennych potrzeb mieszkańców.
2: Radio Famka. I wiesz, co ważne.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawy świata, chcę człowieka z lustra.

0: Słuchamy reklamy.
1: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: Masz dość rutyny? Chcesz wzmocnić ciało i ducha? Odkryj siłę w sobie. Akademia Karate Tradycyjnego zaprasza na treningi w Krakowie. Karate dla dzieci, młodzieży i dorosłych. A może coś innego? Sprawdź naszą nową lokalizację Dojo Forty na ulicy Kamiennej 2. Taniec latino dla kobiet, Animal Flow i warsztaty dla dzieci. Wybierz swoją drogę. Czas na twój ruch. Wejdź na karateforyou.pl.
0: Po reklamie.
3: Autopromocja.
4: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji Twój Restart. W tym cyklu wraz z moimi gośćmi mierzymy się z tematami trudnymi, a czasem paradoksalnie wydającymi się nie do udźwignięcia. Rozmawiamy o życiu w pełnym spektrum jego barw, o blaskach, które nas budują i cieniach, które nas kształtują. Wspólnie z gośćmi szukamy odpowiedzi na pytanie, ile w naszym życiu jest świadomego wyboru, a ile ucieczki przed prawdą o nas samych. Zapraszam na rozmowy o życiu bez filtra. W każdą środę o godzinie 18.10. Sylwia Nessler.
3: To była autopromocja.

0: Ale jedzenie to nie tylko w samolotach, to również na lotniskach.
1: Jak najbardziej. Mam kilka swoich ulubionych adresów, na przykład Katania na Sycylii. Jak się uda wylądować przed czasem, to wysyłam oficera po świeżutkie kanoli.
2: O, kanoli, tak. O, kanoli, tak.
1: No i mój rekord to kiedyś kupiliśmy 50 i w drodze do Krakowa było bardzo przyjemnie.
2: Dowieźliście trochę?
1: Oczywiście. Nawet kiedyś ty ode mnie przecież zgarnąłeś.
2: No oczywiście, kanoli. Że tak. Kanoli jest moje ulubione. Sycylijskie.
0: Niesamowita sprawa. Przed nami serwis krajowy.

0: jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

0: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
1: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linii leśnicze we dwóch, trzech nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
2: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
1: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
2: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
1: Były zasłonięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
3: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
2: Błyskawicznie.
3: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
0: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
4: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
0: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
5: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
0: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
5: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
0: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł i 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł i 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36. W całym kraju możliwy dziś przelotny deszcz, pod wieczór burze, m.in. na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju chłodniej. Dziś natomiast maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 23 na Podlasiu, 24 na Śląsku, do 26 stopni na Mazowszu.
6: Minęła 15. Przed mikrofonem dzisiaj
7: Marek Wereska,
8: Jakub Jucha
6: i Maciej Serweta.
9: Siedzę w Reszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i gdzie lecę zaraz, gdy wrócę ze Stanów.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Kuba, jeszcze nurtuje mnie jeden temat. Randki w chmurach. Co z romansami między załogą?
1: W liniach niskokosztowych jest to dostępne tylko poza godzinami pracy, dlatego że nawet jak powiedzmy chcemy na chwilę wejść do toalety w czasie lotu, to jednak ta obecność kolegi lub koleżanki, prawda, w kokpicie jest dosyć ograniczona, ponieważ skupiamy się głównie na przyrządach, na prowadzeniu tego samolotu. Natomiast w liniach czarterowych, kiedy są pobyty kilkudniowe z opowieści kolegów, no jest to powiedzmy dużo bardziej ułatwione, prawda, bo spędzają ze sobą więcej czasu.
0: Ale ładnie obleciałeś ten temat.
1: Dyplomatycznie.
0: Tak jest.
2: Serwis lokalny teraz będzie.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych.

0: nowa przestrzeń spotkań przy ulicy Praskiej w Dębnikach. Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Dobre wieści dla miłośników teatru w Krakowie. Teatr przy ulicy Praskiej w dzielnicy Dębniki otworzył nową przestrzeń spotkań, zapraszając widzów także poza widownię. Nowa strefa przy teatrze to miejsce na rozmowy, wydarzenia kulturalne i relaks po spektaklach, dostępna dla wszystkich mieszkańców z naciskiem na integrację społeczności lokalnej. Przestrzeń umożliwia organizację spotkań autorskich, warsztatów i dyskusji, przedłużając teatralne emocje. Teatr zachęca do odwiedzin niezależnie od repertuaru, szczególnie po godzinach widowisk. To inicjatywa na rzecz ożywienia okolicy i budowania więzi między artystami a publicznością.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Urodzinowe dni otwarte ekospalarni Kraków przed nami. Wydarzenie odbędzie się w weekend 9-10 maja przy ulicy Giedroycia 23 z bezpłatnymi wycieczkami po zakładzie. Zwiedzanie z przewodnikiem pokaże tajemnice spalania odpadów w energię elektryczną i cieplną, pracę operatora chwytaka, dyspozytornię oraz pasiekę ekospalarni. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja online. Dla dzieci przygotowano warsztaty ekologiczne, produkcję prądu na rowerach i fotobudkę z balonowymi upominkami. Udział jest darmowy, grupy 30-osobowe wchodzą co 15-20 minut. Wycieczka trwa około 45 minut. Organizatorem jest krakowski holding komunalny SA, a na teren dojadą bezpłatne autobusy. To dobra okazja, by zobaczyć, jak odpady stają się zieloną energią dla naszego miasta.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.
2: One, two, three.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
1: Prognoza pogody 23 stopnie Celsjusza, przejściowe zachmurzenie odczuwalna 24. Ciepło. Wiatr wieje z prędkością, 22 km na godzinę, zachmurzenie prawie 70%.
2: Czyli można polatać w tych warunkach?
3: Jak najbardziej.
1: Zależy, czy jest niska, czy wysoka podstawa chmur.
3: Ale polatać zawsze można.
2: Polatać zawsze można. Nie, no, ważne, żeby wystartować w dobrą stronę.
1: Dokładnie.
0: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji Twój Restart. W tym cyklu wraz z moimi gośćmi mierzymy się z tematami trudnymi, a czasem paradoksalnie wydającymi się nie do udźwignięcia. Rozmawiamy o życiu w pełnym spektrum jego barw, o blaskach, które nas budują i cieniach, które nas kształtują. Wspólnie z gośćmi szukamy odpowiedzi na pytanie, ile w naszym życiu jest świadomego wyboru, a ile ucieczki przed prawdą o nas samych. Zapraszam na rozmowy o życiu bez filtra. W każdą środę o godzinie 18:10. Sylwia Nessler.
0: To była autopromocja.
2: Słuchamy reklamy.
3: Dobre, używane samochody z importu w dobrych cenach znajdziesz na www.bogateauto.pl.
2: Po reklamie.

0: Kuba, powiedz nam, jak radzicie sobie z niezdyscyplinowanymi pasażerami?
1: Pierwsze skrzypce gra tutaj załoga pokładowa. U nas w kompanii mamy taką zasadę inform, warn, action, czyli najpierw poinformuj, potem drugi raz ostrzeż i poinformuj, jakie mogą być konsekwencje związane z tym złym zachowaniem. No a ostatnia, czyli action, to jest albo zawrócenie samolotu na jakieś lotnisko zapasowe, żeby takiego delikwenta wysadzić, albo na lotnisku naszym docelowym, na naszej destynacji prosimy o asystę policji lub odpowiednich służb, aby się takim panem lub panią odpowiednio zajęli.
2: Czyli delikwent jest wesoły, a potem wchodzisz ty na białym koniu i mówisz, ten pan z nami nie jedzie. Tak.
0: Przypomniała mi się sytuacja, jak to w młodości było, że mama zawsze mówiła 3 razy, później już był argument ręczny.
2: O, to jest dokładnie ta
0: sama
2: sytuacja.
0: To jest dokładnie
2: sytuacja.
0: Ta zasada, tak?
2: Dokładnie. Dokładnie tak. Już wiemy, skąd to wiedziały.
0: Dokładnie. Przed nami serwis krajowy.

0: je bois mon verre de vin, café de Paris, oui, c'est ça.
1: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran, Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
2: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy. Liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, naturalnych zmaganiach. Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
2: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
0: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
3: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabiana, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
4: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
5: Trudne słowo, jakieś kolczyki, nie wiadomo jak to się pisze.
4: Jak napisać liście?
6: Był list. Do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
4: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
0: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada. Na termometrach dziś maksymalnie od 9 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 11 na Pomorzu, 18 w Wielkopolsce, 24 na Śląsku, do 26 na Mazowszu. Pod wieczór burze, m.in. na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Mami! Girl, you're so elastico. When you move fantastico.
3: Physical attraction, I'm moving with the action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mama.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść,

0: Sytuacja drogowa w Krakowie na środę o godzinie 16. Ruch drogowy, szczyt, klasyczne korki powrotowe, ale efekt majówki całkowicie minął. Zatory najgorzej na Alei 29 listopada, Alejach Trzech Wieszczów, ulicy Kamieńskiego oraz na dojazdach do Ronda Matecznego. Ważna zmiana, od dziś obowiązuje nowa, stała organizacja ruchu na ulicy Długiej, która ma ukrócić blokowanie tramwajów przez źle zaparkowane auta. Inwestycje IMPK. Mistrzejowice, ruch wahadłowy sterowany ręcznie, węzeł Straszewskiego, Piłsudskiego, brak przejazdu tramwajowego przez ulicę Piłsudskiego, obowiązują trasy objazdowe, inne utrudnienia, pierwsze prace przy Park and Ride Bronowice na ulicy Armii Krajowej oraz punktowe remonty na ulicy Otwinowskiego i ulicy Zalesie.
1: Przed nami serwis lokalny.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: Kraków z pierwszą rzeczniczką praw lokatorów. Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach.
1: Informacje Radia Famka.
0: Maciej Serweta, zapraszam. Miasto powołało pierwszą rzeczniczkę praw lokatorów, która od 4 maja wspiera krakowian w sprawach mieszkaniowych. Izabela Czajkowska, radczyni prawna z bogatym doświadczeniem w ochronie lokatorów, obejmuje stanowisko po wygranym naborze otwartym. Jej zadaniem będzie monitorowanie programów mieszkaniowych, pomoc w zadłużeniach i tworzenie poradników dla mieszkańców. Ukończyła studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, prowadzi kancelarię prawną i angażowała się w pomoc pro bono, w tym dla osób bezdomnych. Będzie rekomendować usprawnienia w wynajmie gminnym, analizować prawo i proponować zmiany. Wsparcie obejmie informację dla lokatorów, ochronę ich praw oraz dyżury po godzinach, forum lokatorskie i współpracę z urzędem oraz uczelniami, szczególnie dla seniorów, niepełnosprawnych i wykluczonych.
1: Słuchacie Radia Famka. Dalsze informacje.
0: Zmiany w ruchu przy budowie parkingu Park & Ride w Bronowicach. Uwaga kierowcy i piesi, od 5 maja wprowadzono pierwsze zmiany w organizacji ruchu w rejonie budowy parkingu Park & Ride przy ulicy Armii Krajowej i Bronowickiej. Zakaz zatrzymywania się na jezdni łączącej obie ulice oraz zamknięcie chodnika po południowej stronie łącznicy. Piesi przekierowani na drugą stronę. Od 11 maja dodatkowe zamknięcie chodnika przy ulicy Złoty Róg z tymczasowym ciągiem pieszym do przystanku kolejowego. Wykonawca buduje tymczasowe zjazdy i organizuje plac budowy, co wymaga tych zmian. W kolejnym etapie wyłączony zostanie chodnik po północnej stronie oraz przejścia piesze na terenie budowy. Mieszkańcy proszeni są o ostrożność i zwracanie uwagi na oznakowanie. Inwestycja ma ułatwić przesiadki z aut na komunikację zbiorową, zmniejszając ruch w centrum.
1: Radio Famka. I wiesz, co ważne.
2: What if you run away with me? You know the world is ours to see.

0: jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka trochę pocieszyć, bo pora setny zerwali, a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: on.
1: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
2: Prognoza pogody: 23 stopnie Celsjusza, przelotne opady, odczuwalna 21, wiatr wieje z prędkością 18 km na godzinę, wilgotność powietrza 38%.
1: Sponsorem programu jest internetowy serwis informacyjny cofkrakowie.pl www.cofkrakowie.pl.
3: Czekam na ciebie pod...

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji Twój Restart. W tym cyklu wraz z moimi gośćmi mierzymy się z tematami trudnymi, a czasem paradoksalnie wydającymi się nie do udźwignięcia. Rozmawiamy o życiu w pełnym spektrum jego barw, o blaskach, które nas budują i cieniach, które nas kształtują. Wspólnie z gośćmi szukamy odpowiedzi na pytanie, ile w naszym życiu jest świadomego wyboru, a ile ucieczki przed prawdą o nas samych. Zapraszam na rozmowę o życiu bez filtra. W każdą środę o godzinie 18:10. Sylwia Nessler.
0: To była autopromocja.

0: No to jeszcze podsumowując tą pogodę, Kuba, opowiedz o turbulencjach, bo o tym chyba w ogóle nie mówiliśmy.
1: Jeśli chodzi o samolot sam w sobie, to turbulencje dla takiego samolotu nie są straszne, ponieważ tam się nic nie wydarzy. Okay. Natomiast co nam się może wydarzyć, no to jakieś obrażenia, prawda, stłuczenia głowy.
0: Nie, więc, no to może nie straszmy, tak, nie straszmy naszych słuchaczy, to już...
1: Co mogę polecić, jeśli siedzimy, a nie musimy wstawać, miejmy zapięty pas.
0: Czyli to można podsumować po prostu, jakbyśmy jechali autobusem po nierównej drodze. A ja zapraszam Państwa na serwis krajowy.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.
2: Radio Wanka i wszystko gra.
3: Trwa walka z olbrzymim pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Stopy procentowe na razie bez zmian. Co dalej? Afera zonda krypto w Senacie. Ministrowie przedstawią informacje. Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
4: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
5: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
6: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
3: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
7: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
3: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
8: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
3: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
9: Poloneza, czas zacząć!
10: Pan jest rozliczany na 3, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
11: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
12: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
3: Poloneza zatańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic. Pod wieczór burze, m.in. na Dolnym Śląsku, w części Opolszczyzny i Wielkopolski, a jutro w całym kraju już chłodniej, od 9 do maksymalnie 23 stopni i nadal deszczowo, a miejscami głównie na południu i południowym wschodzie zagrzmi.
13: To już ostatnia godzina naszego dzisiejszego spotkania. Przed mikrofonem
14: Jakub Jucha,
15: Marek Bereska
13: i Maciej Serweta, a za 10 minut program pod tytułem Lokalna krakowska piłka. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net

Szczytowy moment powrotów z pracy. Ruch turystyczny z majówki całkowicie ustąpił miejsca codziennym dojazdom mieszkańców. Wąskie gardła, krytyczne straty czasu na Alejach Trzech Wieszczów w obu kierunkach. Całkowicie zablokowana jest Aleja 29 listopada na wyjeździe w stronę Warszawy. Węzły południowe, silne spowolnienia na ulicy Kamieńskiego oraz na dojazdach do Ronda Matecznego i Ronda Grunwaldzkiego. Zmiana na ulicy Długiej. Od dziś obowiązuje nowa, stała organizacja ruchu na ulicy Długiej. Wprowadzono ją w celu wyeliminowania nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, które regularnie blokowały przejazd tramwajów. Autobusy uwięzione w korkach na głównych arteriach mogą notować opóźnienia sięgające od 15 do 35 minut. Mistrzejowice. Na odcinku od kościoła pod wezwaniem Jana Chrzciciela do Ronda Barei obowiązuje całkowity zakaz ruchu dla samochodów. Wprowadzono tam ruch wahadłowy sterowany ręcznie. Jest przeznaczony wyłącznie dla autobusów MPK i pojazdów budowy. Mimo to generuje on duże opóźnienia. Park and Ride Bronowice. Nowe utrudnienia. Od 5 maja obowiązuje nowa organizacja ruchu na łącznicy ulicy Armii Krajowej i ulicy Bronowickiej. Wprowadzono zakaz zatrzymywania się na jezdni oraz zamknięto chodnik po południowej stronie łącznicy. Węzeł Straszewskiego. Piłsudskiego. Ze względu na prace torowe na ulicy Piłsudskiego tramwaje linii 8 i 20 i innych nadal kursują trasami objazdowymi przez ulicę Podwale i Dunajewskiego. Aby zminimalizować ryzyko opóźnień, wybierajcie linie tramwajowe poruszające się po wydzielonych pasach.

0: Sponsorem programu jest sieć salonów fryzjerskich w Krakowie. KN Szafran. Prądnik Biały, Czyżyny i Centrum Podgórze.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net.

0: To już wszystko na dziś w godzinach szczytu. Przed mikrofonem dyżur pełnili dzisiaj
1: Jakub Jucha, spokojnego wieczoru.
2: Marek Borecka
0: i Maciej Serweta. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południowej Dnia Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
2: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
0: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
3: Ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
0: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
4: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Bayern czy PSG, któraś z tych dwóch drużyn zagra w Budapeszcie o triumf w Lidze Mistrzów. Wiadomo, że o pierwszy europejski tytuł w historii zagra Arsenal Londyn. O szczegółach Mateusz Stanicki.
5: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów. Raptem po 2 celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Uderzenie Leandro Trossarda sparowane przez Jana Oblaka poprawił Bukayo Saka. Ale taka jest piłka, mówi trener Londyńczyków Mikel Arteta.
6: Wiemy, jak trudna i wymagająca jest gra na tym poziomie. Atletico było niesamowite, marginesy błędu były tu bardzo małe, ale górą byliśmy my.
5: Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4. A to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów. We wczorajszym meczu oddały obie ekipy. Czy podobnie będzie dzisiaj? Dowiemy się o 21:00.
4: To nie był dobry dzień dla polskiego tenisa. Magdalinet, Magdalena Fręch i Hubert Hurkacz przegrali swoje mecze i już w pierwszej rundzie odpadli z tysięcznika w Rzymie. Linet przegrała z Niemką Tatianą Marią 0-6-3-6, Fręch z Filipinką Aleksandrą Jalą 0-6-6-3-4-6, a Hurkacz z Niemcem Janikiem Hanfmanem 7-6-6-7-2-6. Została nam zatem tylko Iga Świątek, która rozpocznie rywalizację od drugiej rundy. W niej zmierzy się z Katie McNally lub z Darią Kasatkiną. Rozpoczął się czwarty mecz o brązowy medal w siatkarskiej plus lidze. Asseco Resovia podejmuje projekt Warszawa. Jeśli zespół ze stolicy wygra, zakończy sezon na podium. Jeśli wygrają rzeszowianie, to o medalu zdecyduje piąty mecz w Warszawie. A o 20:00 rozpocznie się czwarty mecz finałowy pomiędzy Bogdanką Luk Lublin i Aluron Wartą Zawiercie. Jeśli wygrają gospodarze, to po raz drugi z rzędu wywalczą tytuł, mówi kapitan lubelskiej ekipy Marcin Komenda.
7: Ta rywalizacja pokazuje, że nie wolno nikogo skreślać, że cały czas trzeba być pokornym. My na pewno tą pokorę w sobie będziemy mieli. No i zobaczymy, jak to się ułoży dalej.
4: Przypomnę początek tego meczu o 20:00.
0: Jutro przewaga chmur, deszczowo, na południu możliwe burze z gradem, a wraz z nimi silny wiatr, ale lokalnie może się pojawić słońce. Temperatura w okraju nadal podzielony, na północy od 9 do 12 stopni, w centrum 17, na południowym wschodzie nawet 25.

Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Mariusz Berezka i audycja lokalna Krakowska Piłka. Za nami długi weekend, jednak w tym czasie nasze lokalne drużyny piłkarskie nie próżnowały, na boiskach dużo się działo. Na początek czwarta Liga Małopolska. Tutaj Kraków ma trzech przedstawicieli, Garbarnię oraz rezerwy Wieczyste i Hutnika. W miniony weekend brązowi pauzowali, natomiast pozostali nasi przedstawiciele walczyli o ligowe punkty na wyjazdach. Rezerwy Hutnika Kraków przyjęły ciężką lekcję w Andrychowie, przegrywając 1-5. Jedyną bramkę dla Hutników strzelił Radosław Wójcicki w 37 minucie. Rezerwy Wieczystej gościły natomiast w Białce Tatrzańskiej, grając z miejscową Watrą. Tutaj długo wynik oscylował wokół remisu 1-1. Dopiero w końcówce Wieczysta przechyliła szale zwycięstwa na swoją korzyść, strzelając bramki w 90 i w 92 minucie. Strzelcami bramek byli Tobiasz Mraz, Oliwier Skoczeń i Petar Pusić. W pozostałych meczach Orzeł Ryczów zremisował z Unią Tarnów 1-1. Dalin Myślenice zremisował z Limanowią 2-2. Glinik Gorlice pokonał Okocimskiego Brzesko 3-1. Lubań Maniowy zwyciężył Metal Tarnów 3-0. MKS Trzebinia zremisowała z Pcimianką Pcimi 1-1, a rezerwy Puszczy Niepołomice pokonały BKS Bochnia 1-0. W tabeli po 28 kolejkach prowadzi Orzeł Ryczów 62 punkty, na drugim miejscu Beskid Andrychów 61, trzecią są rezerwy Wieczystej 60 punktów. Natomiast tabele zamykają MKS Trzebinia 9 punktów oraz rezerwy Puszczy Niepołomice 26, Metal Tarnów 29 i Unia Tarnów również 29 punktów. Te cztery drużyny są zagrożone spadkiem. Drużyny rezerw Hutnika z 36 punktami na 12 miejscu, a Garbarni 33 na miejscu 13. Ciekawie było również w piątej lidze małopolskiej w grupie zachodniej. Orzeł Piaski Wielkie, Kraków jedyny nasz przedstawiciel na tym froncie, gościł Wiktorię Jaworzno, lidera tabeli. Niestety piłkarze z Piasku Wielkich musieli uznać wyższość lidera, przegrywając 0-1. Jedyną bramkę dla gości zdobył Dawid Lipniak w 72 minucie. W pozostałych meczach Tempo Białka zwyciężyło Świt Krzeszowice 1-0. Radziszowianka uległa na własnym boisku Kmicie Zabierzów 1-3. Orzeł Myślenice przegrał z Sokołem Kocmyrzów 1-2. Jutrzenka Giebultów zremisowała z Brzeziną Osiek 2-2. Unia Oświęcim przegrała z Niwą Nowa Wieś 0-2. Błękitni Modlnica pokonali Rabę Dobczyca 3-2. Pauzował KS Chełmek. W tabeli po rozegraniu 23 kolejek prowadzi Wiktoria Jaworzno z dorobkiem 55 punktów. W drugim miejscu są Błękitni Modlnica z dorobkiem 49 punktów. Kolejne miejsca zajmują Niwa Nowa Wieś 42 oraz Radziszowianka 41. Tabelę zamyka zdegradowany już Legion Bydlin z dorobkiem 12 punktów. Kolejne miejsca zajmują Raba Dobczyce 14, Unia Oświęcim 24, Orzeł Myślenice 27 i Brzezina Osiek 28. Orzeł Piaski Wielkie z dorobkiem 33 punktów jest na miejscu 9. Ciekawie było w krakowskiej klasie okręgowej grupie drugiej. Tutaj odbył się mecz na szczycie Klepardi z Kabrem Kraków. Kabel zwyciężył w tym meczu 0-3. Bramki zdobywali dla Kabla Bartłomiej Podkowa w 13 minucie, Bartłomiej Cebula w 17 oraz w 75 Adam Matuszczak. W pozostałych meczach Bronowianka zwyciężyła Borek Kraków 2-0, Prodniczanka pokonała Nadwiślan 2-1, Kaszowianka zgarnęła pełną pulę, pokonując Prokocim Kraków 3-1, Lisiczanka Liszki zwyciężyła Tramwaj 2-0, Grębałowianka uległa na własnym boisku Zieleńczance 1-2. W tabeli prowadzi Kabel 50 punktów, na drugim miejscu Klepardia 44, na trzecim Tramwaj 43. Tabele zamykają Nadwiślan i Prokocim. Nadwiślan zgromadził 11 punktów, a Prokocim 14. W grupie trzeciej klasy okręgowej przedstawiciel Krakowa Wróblowianka podejmowała na własnym boisku Topór Tenczyn, zwyciężając 1-0, a bramkę zdobył w 84 minucie Maciej Zembala. W pozostałych meczach Partyzan Dojazdów przegrał ze Złomek Sembranice 1-3, Górnik Wieliczka pokonał Iskrę Zakrzów 5-3, LKS Rudnik uległ Węgrzce Wielkie 0-4, Błękitni Bodzanów ulegli na własnym boisku Gwieździe Brzegi 0-3, Gdowia zremisowała z LKS-em Śledziejowice 2-2, Wiarusy i Głomnia zwyciężyli Wolnych Kłaj 4-1. W tabeli po 20 kolejkach prowadzi Złomek Zbranice 45 punktów, na drugim miejscu Węgrzcanka 44, na trzecim Wróblowianka 43, ma jednak mecz jeden zaległy, a na czwartym Iskra Zakrzów 42.
tabelę zamyka LKS Rudnik z 10 punktami i Partyzan Dojazdów, który również zgromadził 10 punktów.

0: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji Twój Restart. W tym cyklu wraz z moimi gośćmi mierzymy się z tematami trudnymi, a czasem paradoksalnie wydającymi się nie do udźwignięcia. Rozmawiamy o życiu w pełnym spektrum jego barw, o blaskach, które nas budują i cieniach, które nas kształtują. Wspólnie z gośćmi szukamy odpowiedzi na pytanie, ile w naszym życiu jest świadomego wyboru, a ile ucieczki przed prawdą o nas samych. Zapraszam na rozmowę o życiu bez filtra. Sylwia Nessler. Dzień dobry. Dzisiaj w studio Aleksandra Jędrzejowska. To psycholog z wieloletnim doświadczeniem, specjalizująca się w pracy z dziećmi, nastolatkami oraz rodzicami. Jest cenioną ekspertką w sprawach dotyczących ochrony dzieci przed negatywnymi skutkami rozstania rodziców, szczególnie tam, gdzie występuje zjawisko manipulacji, alienacji rodzicielskiej lub narcyzmu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Bardzo mi miło, że dzisiaj goszczę w studiu.
0: A dzisiaj takie mam pierwsze pytanie. Jakie są najczęstsze techniki manipulacji stosowane przez narcystycznych rodziców?
1: Musimy tutaj oddzielić manipulację dziecka, czyli manipulację dzieckiem, dziećmi, od manipulacji rodzicem, tym drugim, z którym ta osoba wcześniej była w związku lub jeszcze jest w związku, bo taka manipulacja zarówno się dzieje i w trakcie, jak i po rozstaniu. I tutaj, jeżeli chodzi o manipulację dziećmi, to mamy kilka takich głównych możliwości. Jedną z łatwiejszych manipulacji to jest manipulacja finansowa, czyli jakby tutaj przekupywanie, oferowanie dzieciom różnego rodzaju czy prezentów, czy atrakcji, czy też tutaj nawet w trakcie na przykład sprawy sądowej kontakty, jeżeli będziesz ze mną chodził, jeżeli na przykład powiesz, że chcesz ze mną spędzić więcej czasu, to ja cię wezmę na go-karty. Czyli jedną kwestią tutaj, taką jedną z takich, która jest może, nie wiem, a ja bym sugerowała, że najmniej nawet groźna, to jest ta manipulacja przekupywaniem dzieci. Inną, którą już powiedziałabym, że jest dużo trudniejszą manipulacją do ochrony dziecka, to jest imputowanie dzieciom informacji nieprawdziwych, czyli jakby na podstawie danych faktów, które się wydarzyły między rodzicami albo które się wydarzają w trakcie rozstania. Tak? Mhm. Dobra. To może zacznę jeszcze raz.
0: No to dobrze, to jeszcze raz dodam. No. Czyli jakie są najczęstsze techniki manipulacji stosowane przez narcystycznych rodziców?
1: Musimy sobie tutaj podzielić manipulację na manipulację dzieckiem i na manipulację rodzicem lub też manipulację rodziną, czyli innych osób jakby tutaj zaangażowanych w jakiś tam konflikt między rodzicami. Jeżeli chodzi o samą kwestię rozstania i dziecka, to najczęstsze manipulacje to jest manipulacja finansowa, czyli jakby tutaj przekupywanie dzieci różnymi prezentami, oferowanie, jeżeli będziesz chciał ze mną spędzać czasu, albo jeśli będziemy spędzać więcej czasu, to wezmę ci na go-karty, to pojedziemy gdzieś dalej. Jakby tutaj przekupywanie dzieci po prostu. To jest jeden z takich, powiedziałabym, nawet najmniej groźnej manipulacji, ponieważ jeżeli drugi rodzic ma silną więź z rodzicem, to ta silna więź z rodzicem cały czas będzie takim czynnikiem ochronnym, wzmacniającym więź. Natomiast inną formą manipulacji to jest imputowanie dzieciom informacji nieprawdziwych na temat drugiego rodzica lub na temat sytuacji, która miała miejsce, czyli zmienianie rzeczywistych faktów na jakby wersję, którą przekaże rodzic. I teraz zdarza się tak, że jeden rodzic po prostu nastawia dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi, właśnie manipulując informacjami. Na przykład mówią, gdyby mama się zachowała inaczej, to ta sytuacja by wyglądała inaczej, albo mama coś zrobiła, albo tata nie chce się z tobą widywać, mimo tego, że na przykład nigdy nie było takiej sytuacji, ale przekazywanie dzieciom takich informacji sprawia, że dzieci po prostu zaczynają w to wierzyć, tak? Dzieci nie mają żadnego filtru takiego, że to jest prawda, to jest nieprawda, tylko dzieci zaczynają w to wierzyć. Jeżeli to trwa dłuższy czas, to te dzieci po prostu jakby zaczynają wierzyć w tą jakąś nieprawdziwą narrację i osoby manipulujące są bardzo, bardzo dobrymi specjalistami w manipulacji, ponieważ tak naprawdę już małego dziecka się uczą tej manipulacji.

0: jego rodzica w poczucie winy. Czyli po każdym kontakcie po prostu ten rodzic czuje się, że on zrobił coś niedobrego. Po każdym kontakcie z tym rodzicem manipulującym, że on coś zrobił nie tak, jakby się zachował inaczej, to by było coś... Inaczej by ta sytuacja wyglądała. Jest to bardzo obciążające dla tego rodzica, który doświadcza tej manipulacji. Po prostu jakby to całkowicie wpływa na jego zarówno poczucie winy, jak i na poczucie też wstydu i bardzo negatywnie wpływa na poczucie własnej wartości i na sprawczość, no bo po prostu to odbiera w pewnym sensie chęć do działania, chęć do życia, jeżeli ciągle gdzieś przy każdym kontakcie człowiek po prostu jest deprecjonowany. Kolejną opcją manipulacji tutaj, która wpływa bezpośrednio na drugiego rodzica, to jest tak zwana scream campaign, czyli opowiadanie innym osobom nieprawdziwych informacji na temat tego rozstania, na temat konfliktu, na temat tej osoby drugiej, z którą ta osoba manipulująca właśnie się rozstaje, czy jest jeszcze w związku, czy już jest po rozstaniu. I opowiadanie takich informacji zarówno znajomym, jak i rodzinie, nawet takie osoby są w stanie, osoby z najbliższego naszego otoczenia, z naszej rodziny są w stanie zmanipulować. Możemy tutaj mówić o triangulacji, czyli wprowadzamy trzecią osobę do konfliktu, przedstawiamy jej zupełnie inny obraz sytuacji i ta osoba zaczyna wątpić po prostu w to, ten nasz obraz, jak jesteśmy, te fakty, które się odbyły. I także no ma to też duży wpływ taki negatywny, deprecjonujący na tę osobę, no bo po prostu ta osoba, która ma niszczone jakby właśnie tą opinię o sobie, tak, to ona, tutaj znowu to jest deprecjacja po prostu tej osoby, ciągle jakby wprowadzanie jej w to, że ona coś źle zrobiła, w to, że inne osoby zaczynają inaczej do niej podchodzić, zaczynają jej unikać, nie wiem, przestają mieć taki kontakt, zaczynają mieć inne zdanie i niekoniecznie, czy ta osoba nawet dalej utrzymuje bliski kontakt z tymi osobami, czy nie, to nawet gdziekolwiek, gdzie spotka tę osobę, to ona po prostu to odczuwa. Tak? Mhm. Więc to dalej tutaj wpływa bardzo, bardzo intensywnie. I powiedziałabym, że to są takie no, najczęstsze typy manipulacji. Może być też taki typ manipulacji, czyli celowe wprowadzanie jakby konfliktu rodzicielskiego, konfliktu lojalnościowego przez jednego rodzica w celu uzyskania przez niego tego, czego co on chce, na przykład w sądzie o kontakty. Mhm. Czyli właśnie tutaj zamiast trzymanie granic tego, o czym mówimy dzieciom, o czym nie mówimy, kiedy przy dzieciach o czymś mówimy, kiedy nie, no to ten właśnie drugi rodzic celowo przy w obecności dzieci opowiada różnego rodzaju informacje po to, żeby dziecko musiało wybrać jednego z rodziców, przedstawiając drugiego rodzica po prostu w innym świetle. Jakby tych tak naprawdę w ogóle możliwości manipulacyjnych jest bardzo dużo, ale to są najczęstsze.
1: A właśnie mam wrażenie, że taki narcystyczny rodzic też nie do końca umie sobie poradzić z tym, żeby zamknąć rozdział, tak? Że już nie jesteśmy razem i nie będziemy. I przez to też manipuluje dzieckiem, żeby sprawić przykrość tej drugiej osobie.
0: Ja bym powiedziała tak, to nie jest kwestia tego, że ten rodzic nie zamknął sobie rozdziału, bo on jeśli najprawdopodobniej on już sobie wiedzie swoje własne życie, możliwe, że już wcześniej zaczął własne życie, jeszcze będąc w związku z kimś innym. Natomiast nie jest kwestia tego zamkniętego, że nie umie zamknąć rozdziału. To nie jest kwestia tego. To jest kwestia ego i kwestia też czasem zawiści. Zależy z jakiego typu osobą narcystyczną mamy do czynienia, ponieważ tych jakby osobowości narcystycznych jest minimum wiele, czyli na przykład jest narcyzm ukryty, jest narcyzm wrażliwy, jest narcyzm wielkościowy. Jakby takich tych typów osobowości narcystycznych jest bardzo wiele. Natomiast z reguły takie osoby zawsze chcą się czuć jako osoba wygrana, jako osoba lepsza, jako osoba, która osiągnęła swój cel, a często też jako osoba, która poniżyła inną osobę, ponieważ na przykład ta osoba postawiła jakąś granicę. A osoby narcystyczne nie przepadają za stawianiem im granic.

0: A dlaczego narcyz wykorzystuje dziecko jako narzędzie walki z drugim rodzicem?
1: Dla narcyza dziecko jest przedłużeniem jego osoby. On niekoniecznie traktuje dziecko jako osobny byt, które ma możliwość do wyrażenia własnych uczuć, własnych emocji. Często po prostu jakby traktując dziecko jako przedłużenie siebie, no podchodzi do dziecka też w sposób taki własnościowy, tak? Czyli dziecko ma się zachować w taki sposób, jak on uważa za słuszne. Dziecko jakby jest jego też, jego wizytówką, tak? Mhm. On to w taki sposób traktuje, tak? Czyli moje dziecko jest moją wizytówką, więc no tutaj to jest jakby szerszy temat, bym powiedziała, do dyskusji, ale jest... No po prostu tak jak narcystyczny rodzic chce, żeby inne osoby się zachowywały i traktowały w dany sposób tą osobę, tak samo chce, żeby właśnie tutaj dziecko było gdzieś tam jego przedłużeniem i obrazowało jego wielkość, czy jego właśnie osobowość.
0: A jak rozpoznać, że ex-partner próbuje zniszczyć moją więź z dzieckiem?
1: Nie usłyszałam dokładnie.
0: Jak rozpoznać, że ex-partner próbuje zniszczyć moją więź z dzieckiem?
1: To znaczy tak, dosyć, niektóre rzeczy dosyć łatwo jest zauważyć, czyli na przykład sytuacja, w którym dziecko wraca do domu po kontakcie z tym drugim rodzicem, mówię o tym rodzicu manipulującym, i albo jakby nie chce w ogóle z nami rozmawiać, czyli jakby zaczyna się oddalać, że widzimy, że ten kontakt maleje, albo jest nastawiony do nas negatywnie, czyli jest nieprzyjemne, odzywa się nieprzyjemnie, albo w ogóle opowiada, tata powiedział mi, że to zrobiłeś, albo mama mi powiedziała, że wykorzystałeś, nie wiem, jej na przykład pieniądze i że w stosunku do niej się źle zachowujesz, albo no, różnego rodzaju tak naprawdę. Natomiast na pewno takie ważne rzeczy, na które trzeba zwrócić uwagę, to czy po kontakcie z tym rodzicem nasze dziecko lub dzieci zmieniają swoje zachowanie w stosunku do nas, tak? Im bardziej dziecko zaczyna się oddalać, przestać chcieć z nami rozmawiać, im bardziej w stosunku do nas jest negatywne, ma jakieś takie agresywne w stosunku do nas jakieś zachowania, tym większe prawdopodobieństwo, że ta manipulacja istnieje. Natomiast czasem możemy też to w trakcie, jak przykład właśnie rozmowy, w trakcie kontaktu, gdzieś wyczuć, usłyszeć jakąś informację i wtedy jest nam łatwiej to zauważyć. Jeśli chodzi o kwestię na przykład tego przekupywania, to tak jak mówiłam, że to jest... To nie jest taka najgorsza manipulacja, tak bym powiedziała. Po prostu te manipulacje emocjonalne są dużo trudniejsze do jakbym powiedziała, zachowania, no do obrony dziecka przed tą manipulacją emocjonalną, niż na sam fakt tego przekupywania dzieci, bo dzieci tak czy siak one tam, gdzie one się czują bezpieczne, ta więź, która dla nich jest bezpieczną więzią, to one też to jednak mimo wszystko dalej gdzieś tam wyczuwają i samo przekupywanie nie jest taką rzeczą, która bardzo zniszczy nam więź z tym rodzicem niemanipulującym, tak? Natomiast jeżeli chodzi tutaj o manipulowanie dziecka informacjami, wprowadzanie go w konflikt lojalnościowy, przedstawianie mu innej rzeczywistości po to, żeby to dziecko się właśnie odwróciło od rodzica, to już ma dużo gorsze konsekwencje jakby dla więzi też z tym rodzicem nie manipulującym.
0: A na przykład jak właśnie taka strona manipulująca mówi do dziecka, że mama jest głupia.
1: Znaczy powiem tak, jeżeli druga strona mówi do dziecka, mama jest głupia i to dziecko przychodzi do nas i mówi, bo ty jesteś głupia, tata powiedział, że jesteś głupia, nie? Mm-hmm. To tak naprawdę zazwyczaj jest tak, że wtedy nas to bardzo boli w tym momencie, tak? Czyli ten rodzic, kiedy to słyszy, on od razu go to gdzieś tam bardzo uderza, triggeruje. I w tym momencie sobie warto przełożyć przez od razu przypomnieć sobie tę informację, że to nie jest to, co dziecko naprawdę myśli, tak? Tylko to jest coś, co zostało dziecku powiedziane i ono teraz jakby nam to przekazuje. I zadbanie o to, jak się dziecko czuje z tym i się zapytanie, czy ty tak też myślisz? Czy ty tak myślisz, nie? A czemu tak myślisz? niekoniecznie wchodzenie w to od razu tutaj, nie, to jest nieprawda, ja nie jestem głupia, tutaj wchodzenie w denerwowanie się, tylko bardziej zadbanie o to, jak jest twoje zdanie, kochanie, na ten temat. Jak ty się z tym poczułeś, jak tak usłyszałeś? Tutaj bardziej zadbanie właśnie wtedy o to dziecko i o tą naszą więź z nim, a niekoniecznie jakby tutaj znowu mówienie, nie, to nieprawda, że tata ci tak powiedział, to jest nieprawda, to znowu wtedy jest znowu wciąganie tego dziecka w dalszy konflikt, a zadbanie o te dziecka emocje w tym momencie, kiedy one się pojawiają i zwrócenie uwagi na to, jak się dziecko z tym czuje, co ono na ten temat uważa. To właśnie jest bardziej jakby tutaj wspierające tą naszą więź z dzieckiem.

0: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji Twój Restart. W tym cyklu wraz z moimi gośćmi mierzymy się z tematami trudnymi, a czasem paradoksalnie wydającymi się nie do udźwignięcia. Rozmawiamy o życiu w pełnym spektrum jego barw, o blaskach, które nas budują i cieniach, które nas kształtują. Wspólnie z gośćmi szukamy odpowiedzi na pytanie, ile w naszym życiu jest świadomego wyboru, a ile ucieczki przed prawdą o nas samych. Zapraszam na rozmowę o życiu bez filtra. Sylwia Nessler. A dlaczego manipulator zawsze stawia siebie w roli ofiary?
1: Nie wiem, czy manipulator zawsze, czy każdy manipulator zawsze stawia siebie w roli ofiary. Bardzo wiele właśnie osób z narcystyczną osobowością, bo tak naprawdę mamy, może być osoba manipulująca bez narcystycznej osobowości, ale nie trzeba mieć tej narcystycznej osobowości, żeby być manipulującą osobą. Natomiast jeżeli zakładamy, że dla danej osoby obraz siebie samego jest bardzo ważny i ta osoba nie chce dopuścić do siebie żadnej jakby takiej informacji, która by sugerowała, że ta osoba popełniła jakiś błąd, że coś z nią jest nie tak, że ma może jakiś problem do przepracowania, tak? Więc jakby musi sobie stworzyć taką alternatywną swoją własną rzeczywistość, w której to inne osoby się zachowują źle, a ona nie zrobiła błędu, tylko ona jest po prostu biedna, pokrzywdzona w tej sytuacji. I czasem są takie momenty, że wiele osób manipuluje świadomie, ale też niektórzy, właśnie szczególnie osoby z narcystyczną osobowością, one tak bardzo mają swój obraz sytuacji głęboko zakorzeniony i swój jakby perspektywę patrzenia, że nawet czasem naprawdę tak uważają, że one są tą ofiarą.
0: No właśnie, a jak wygląda taka narcystyczna wściekłość, gdy stawiamy granice? Bo to jest właśnie największy problem. Jak zaczynamy stawiać granice, no to tam już zaczyna się dziać...
1: Tak, to znaczy zacznijmy od tego, że jeżeli chodzi o osoby narcystyczne i o to, w jaki sposób one podchodzą do relacji, to zazwyczaj jest to podchodzenie do relacji w taki sposób, że dana relacja jest pewnym zasobem dla mnie, tak? Czyli traktuję relacje z innymi osobami nie tak stricte autentycznie, jako taką bliską więź między nami, tak, szczerą, tylko bardziej, co ta osoba może mi dać. Kiedy ona jest, kiedy ona się tak zachowuje, to co ja mogę sobie od niej zabrać, tak? Mhm. Czyli bardziej bym powiedziała tak funkcyjnie, może tak? Funkcyjnie? W ten sposób. I teraz wracając tutaj do tego, o co zapytałaś. Dlaczego te osoby reagują źle na granice? Ponieważ jeżeli stawiamy takiej osobie granice, to ona zaczyna tracić swój zasób, tak? Czyli jeżeli ona wcześniej na przykład zasobem było to, że ona zawsze na ciebie wpływała i wiedziała, że może cię zdenerwować i ona czerpała z tego radość, że ona cię zdenerwuje i nagle się okazuje, że ty nie reagujesz na jej zaczepki, to ta osoba jest poirytowana, że ona straciła swój wpływ na ciebie, tak? Więc i to wpływa na taką osobę bardzo, bardzo jest niezadowolona. Jeżeli innego rodzaju miała zasoby, na przykład jeżeli jesteście rodzicami i ta osoba sobie to traktowała w ten sposób, że jak idę na imprezę, to ci podrzucę dziecko, mimo tego, że mamy inne na przykład ustalenia, to czyli na przykład wykorzystywanie dziecka nawet do zadzwonienia właśnie, że oj, bo ja dzisiaj jednak nie mogę, wykorzystanie, że ten rodzic na przykład manipulujący chce mieć wolny wieczór, mimo tego, że ustalenia były takie, że dziecko u niego śpi i poprosić dziecko, żeby dziecko zadzwoniło na przykład właśnie do mamy, tutaj mówię akurat w takiej konfiguracji. No i to dziecko dzwoni, tak? I jeżeli nagle zaczynamy stawiać jasne zasady, czyli bardzo mi przykro, ale nie ma takiej możliwości, czy nawet na przykład sądownie zabezpieczymy sobie te kontakty, i ta osoba straciła tą swoją możliwość korzystania z tego, że nie dbasz o te granice w taki sposób wystarczający, znaczy może źle to ujęłam, bo jakby to zazwyczaj jest tak, że to nie chodzi o to, że my nawet nie dbamy o te granice, tylko po prostu osoby narcystyczne nie przestrzegają granic, tak? Mhm. Czyli inny sposób trzeba stawiać granice osobom narcystycznym, a innym się stawia osobom, które nie mają takich skłonności osobowościowych. No, więc tak.
0: A jakie są na przykład takie długofalowe skutki dorastania w cieniu takiego narcyza? Bo wiadomo, że dziecko też chłonie jak gąbka, więc to też przechodzi na dziecko, jak na takiego rodzica.
1: Są zazwyczaj, powiedziałam tak, że są dwie możliwości. Mhm. Albo dziecko Znaczy, to jest taka bardzo duża generalizacja, tak? Ale albo dziecko będzie jakieś cechy tutaj zabierało i też będzie szło w tą stronę osobowości narcystycznej, ale niekoniecznie. Może iść zupełnie w drugą osobę, czyli takiej osoby często współuzależnionej od osób narcystycznych, czyli takiej empatycznej, bardzo mocno empatycznej, bardzo mocno zwracającej uwagi na te inne osoby. Czyli albo może iść właśnie w stronę takiej, bym powiedziała, współzależności pod względem takiego silnym empatą, albo właśnie może iść w stronę takiej też osobowości narcystycznej, gdzieś tam się tutaj mogą też różnego zachowania jednak przejąć. No, w różny sposób to może tak naprawdę dziać i no, to jest bardzo duża generalizacja, bo no, to ma tak bardzo wiele współczynników. Może ta osoba właściwie też może być taka sytuacja, że dzięki temu, że będzie miała jeszcze większą, szerszą ilość rodziny i to dziecko będzie często przebywało też z innymi osobami, będzie miało jedną stabilną więź na przykład z jednym z rodziców, który akurat nie ma tej osobowości narcystycznej i może wyjść z całkiem na tym normalnie, także tych sytuacji tak naprawdę mamy, jest cały przedział, to tak bym powiedziała.
0: A jak rozmawiać z dzieckiem o kłamstwach drugiego rodzica, by nie stosować alienacji?
1: A czym twoim zdaniem jest alienacja?
0: No właśnie, że no nie, jeżeli na przykład nie chcemy dawać później tego dziecka.
1: Czyli pytanie jest takie, że,
0: jak mówić dziecku, że druga strona kłamie i że to, co mówi, nie jest prawdą, zamiast właśnie nie dawać dziecka, bo czasami po prostu lepiej nie dać, bo ma to później po prostu no, tragiczne skutki dla takiego małego człowieka, ale z drugiej strony no, jak się uchronić przed tym, no bo wiele Jasne. Osób później może mieć jakieś konsekwencje prawne i tak dalej.
1: Jasne. To znaczy, powiem tak, najlepiej jest rozmawiać z dzieckiem właśnie o tym, jak ty to widzisz. Czyli jeżeli jeden rodzic właśnie kłamie na temat danej sytuacji, to na przykład powiedzieć, a jakie jest twoje zdanie na ten temat? Co ty zauważyłeś? Czy myślisz w taki sposób, tak? Czyli jakby tak, w część informacji to możemy tutaj jakby wracać do tego, jakie jest właśnie dziecka zdanie na ten temat, jak ono to odbiera, bo często jakby wrócimy sobie do takiej sytuacji i się okaże, że właśnie drugi rodzic skłamał, ale zaczniemy rozmawiać o tym z dzieckiem pod takim względem właśnie, jak ono to odbiera. Nie przekazywanie, nie, to jest nieprawda, ja mam inne zdanie, no bo wtedy to jest znowu branie tego dziecka w konflikt, ale jakby zwrócenie się znowu do tego, jak ono to odbiera, co ono widzi. I jakby tutaj zadbanie trochę właśnie znowu o to samopoczucie dziecka w tym momencie może być wspierające. A drugą kwestią jest to, które rzeczy tak naprawdę, o których rzeczach mówimy, o których nie. No bo część rzeczy lepiej po prostu jest dziecko od nich, bym powiedziała, no w ogóle jakby nie wprowadzać, tak? Czyli niektóre rzeczy można powiedzieć, kochanie, to jest sprawa dorosłych, tak? Czyli na przykład jeżeli tutaj na przykład jest kwestia, nie wiem, że jeden rodzic mówi no drugim, że ten, nie wiem, ukradł mu pieniądze na przykład, tak? No to można powiedzieć, no czy ty, można właśnie się zapytać, czy ty też tak uważasz, jakie jest twoje zdanie i tak dalej, ale można po prostu też w międzyczasie powiedzieć, że wiesz, no to jest sprawa dorosłych, między mną a tatą, my sobie musimy to wyjaśnić, czy to będzie w sądzie, czy to będzie poza sądem, jakby nie chcemy też ciebie, ja nie chcę ciebie w to wplątywać, tak, nie chcę, żebyś ty się tym zajmował, to nie jest twoja odpowiedzialność, ty nie musisz brać tutaj strony żadnej w tym zakresie, to jest sprawa między mną a tatą i ja sobie z tym poradzę.
0: No właśnie, tylko problem jest, jak dorośli ludzie, no na przykład mogą oczywiście rozstali się, mogą się nie lubić, mogą się nienawidzić, no ale okej, ale mamy dziecko razem, tak? I wszystko powinniśmy robić dla dobra tego dziecka. No ale jeżeli na przykład druga strona nie jest na tyle dojrzała emocjonalnie albo w ogóle, to no jak taka osoba, która ma tą inteligencję emocjonalną, może sobie radzić z tym, że jak dziecko jest tam dawane, no to ci dorośli ludzie cały czas załatwiają jakieś rzeczy w stosunku do tej osoby przy tym dziecku, tak? No to jest niepoważne i nieodpowiedzialne, no bo to są dorośli ludzie, którzy jakieś stanowiska zajmują w społeczeństwie, no a włączają w to malutkie dziecko.
1: Jasne. Znaczy, ja powiem tak, że ja bym się nie bała tutaj też kierować takich spraw do sądu. To znaczy, że sądownie mamy możliwość, jeżeli zdarzają się takie sytuacje właśnie manipulacji dzieckiem, to możemy to złożyć, taką informację do sądu, jeżeli mamy już sprawę kontakty. To bardzo ważne jest, żebyśmy informowali o tym w pismach, że występują takie sytuacje, kiedy taka wystąpiła sytuacja, jak ona przebiegała, co zostało powiedziane. I generalnie powiem tak, często jeśli są te sprawy o kontakty z osobami właśnie narcystycznymi, manipulującymi czy toksycznymi, to dokumentujemy wszystko. Po prostu staramy się dokumentować wszystko, dokumentować jakby mailowo nasze ustalenia, dokumentować, kiedy ktoś coś mi powiedział, kiedy powiedział dziecku, zapisywać sobie takie informacje, jeśli trzeba to nagrać. Natomiast niekoniecznie nagrywać dziecko i wypytywać dziecko, bo to później może być jakby zostać właśnie odebrane w negatywny sposób gdzieś tam, że gdzieś to dziecko wciągamy. Natomiast zapamiętywać, zapisywać sobie, dokumentować, jeżeli są jakieś nagrania, znaczy rozmowy między tobą a tym drugim rodzicem, to nagrywać sobie nawet te rozmowy, nawet dlatego, żeby mieć dla siebie do pamięci, nawet jeżeli niekoniecznie będziemy mogli to użyć jako dowód do sądu, to po prostu jakby dokumentujemy to wszystko, żeby później ewentualnie w sytuacji, kiedy ta druga osoba próbuje zmienić to na relację, to my mamy już zapisane, mamy udokumentowane i w taki sposób, jaki możemy sobie starać się działać przeciw tej manipulacji, to możemy takie informacje odnośnie manipulacji zgłaszać do sądu i na przykład też poprosić o badanie biegłego zespołu psychologiczno-sądowego albo biegłego psychologa sądowego, żeby tutaj na przykład przeprowadził rozmowę z dzieckiem. Ale często, jeżeli my zaczynamy zgłaszać takie informacje do sądu, to ta osoba musi automatycznie zacząć się ograniczać w tym zakresie, bo po prostu nie wyjdzie na tym korzystnie w dalszym procesie. Jeśli tego procesu jeszcze nie ma, a ta manipulacja już istnieje, to też można na nowo, czy na nowo złożyć sprawę o kontakty, czy w różny sposób też można też zgłaszać takie sprawy w istotnej sprawie dziecka, a też można zgłaszać jakby osobno. Mhm. Więc jakby ja bym tutaj szła w to, żeby jednak, ponieważ te osoby właśnie manipulujące, toksyczne, narcystyczne, one się nie boją takiej ich konfrontacji z drugim rodzicem czy z innymi ludźmi, jednak prawo jest ponad nimi. Czyli coś, co jest ponad nimi. No prawo jest jakby ponad nimi. Oni w pewien sposób muszą się dostosować do prawa i jednak po prostu te sądowne zabezpieczenia w różny sposób, one wpływają na to, że te osoby w jakiś sposób muszą się zacząć ograniczać, tak?
0: Rozumiem. A czy terapia dla dziecka jest konieczna, jeśli jeden z rodziców manipuluje?
1: Na pewno jest wspierająca, może tak to ujmę. Ogólnie terapia dla dziecka w trakcie rozstania czy po rozstaniu jest wspierająca, ponieważ oboje rodziców mają jakby swój pogląd patrzenia na tą sytuację, a dziecko jakby nie chce ranić ani jednego, ani drugiego rodzica i niektórych rzeczy po prostu niekoniecznie przy jednym czy drugim rodzicu będzie mówiło, nawet jak mamy bardzo dobry kontakt z dzieckiem. Więc terapia jest wspierająca po to, żeby pomóc dziecku radzić sobie z emocjami. Jeżeli chodzi o manipulację dzieckiem, to też może być wspierająca. Jednak to, co najbardziej chroni dziecko przed manipulacją, to jest więź z rodzicem, czyli jeśli drugi rodzic manipuluje, to tutaj staramy się jak najbardziej dbać o więź z nami. I ta więź jest ogromnym czynnikiem chroniącym, ogromnym.
0: A jakie na przykład są porady, żeby ta więź była jak najmocniejsza?
1: Jasne. To znaczy tak, powiem, co na pewno wpływa tutaj bardzo korzystnie na dziecko, czyli jakieś stałe nasze wspólne rytuały, czyli zakładam sobie, że zawsze raz w tygodniu na przykład wspólnie idziemy na spacer i wtedy mamy czas tylko dla siebie 25 minut. Czy na przykład codziennie mamy takie w tygodniu, że zawsze rano jemy razem śniadanie, właśnie raz w tygodniu idziemy na spacer, w któryś dzień gramy w planszówki, czyli jakby spędzanie z dzieckiem czasu, który jest regularny, które dziecko pamięta, że to jakby się odbywa zawsze w każdym tygodniu, czyli jakby taka regularna, wspólne spędzanie czasu w taki sposób, żeby i rodzicowi, i dziecku było wtedy przyjemnie, czyli to też nie jest to, żeby rodzic się zmuszał, że ja muszę teraz robić coś, tylko też aktywność taka, którą drugi rodzic też lubi, jak to jest na przykład tata i lubią razem grać w PlayStation, to też jest dla dziecka wspierające, że jeżeli będziemy sobie razem grać w PlayStation i rozmawiać przy tym, to też może być jakby wspierające, jeśli chodzi o tą więź. Dodatkowo tutaj na pewno też właśnie możliwość takiej swobodnej rozmowy z dzieckiem o tym, żeby ono mogło przekazywać swoje emocje, swoje uczucia i dawanie dziecku jakby przestrzeni na to, żeby ono te emocje, swoje uczucia pokazywało. Więc to też tutaj działa bardzo wspierająco. Natomiast właśnie to, o czym się w sumie rzadko mówi, to jest takie właśnie stałe, jakby zaplanowane nawet przez nas w każdym tygodniu jakieś czynności, tak jak mówię, czy to jest to usypianie, czy to jest wspólne jedzenie, śniadanie, czy to są te spacery, ale że to było stałe i regularne.

0: Dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji Twój Restart. W tym cyklu wraz z moimi gośćmi mierzymy się z tematami trudnymi, a czasem paradoksalnie wydającymi się nie do udźwignięcia. Rozmawiamy o życiu w pełnym spektrum jego barw, o blaskach, które nas budują i cieniach, które nas kształtują. Wspólnie z gośćmi szukamy odpowiedzi na pytanie, ile w naszym życiu jest świadomego wyboru, a ile ucieczki przed prawdą o nas samych. Zapraszam na rozmowę o życiu bez filtra. Sylwia Nessler. A czym jest metoda szarego kamienia i jak ją stosować?
1: Metoda szarego kamienia to jest metoda właśnie skierowana specjalnie w kierunku osób z osobowością narcystyczną czy manipulującą. Do innych osób może socjopatycznych czy psychopatycznych może też być wspierająca, natomiast jest jakby tak bardzo znana właśnie w stosunku do osób z narcystyczną osobowością. Polega na tym, że nie dajemy osobie narcystycznej naszym zachowaniem możliwości, aby on coś uzyskał. Czyli przede wszystkim tak, polega to na tym, że nie reagujemy na zaczepki, nasza twarz jest bez emocji, odpowiadamy tylko i wyłącznie na to, na co mamy odpowiedzieć. Nie tłumaczymy się, mówimy tylko i wyłącznie o faktach i nie pokazujemy, że jakby zachowanie tej osoby w jakikolwiek sposób na nas wpływa. Czyli jakby, ponieważ ta osoba chce mieć na nas wpływ, a jeżeli nie ma tam żadnego wpływu i widzi to przez dłuższy okres czasu, że nic mu nie jesteśmy w stanie dać, nie reagujemy na jego zaczepki, nawet nie widzi, żebyśmy się zasmucili, czy żebyśmy się zdenerwowali, to ta osoba zaczyna zauważyć, że ona już nie ma na nas wpływu, więc już nie jesteśmy takim zasobem dla tej osoby ważnym, ale też może nas chronić w taki sposób, żebyśmy też my sami nie generowali dodatkowego zdenerwowania tej drugiej osoby, czyli nie chodzi też o to, żeby tę osobę podjudzać, tylko żebyśmy po prostu byli na tyle nudni, na tyle oparci na faktach, żeby tam nie było niczego ciekawego. Ani niczego, do czego muszę się przyczepić.
0: A jak wyznaczać granice w komunikacji? Czyli na przykład tylko przez e-mail najlepiej?
1: To znaczy tak, ja powiem, jeżeli tutaj rozmawiamy stricte właśnie o takich osobach toksycznych, to ustaliłabym jeden kanał komunikacji, czyli czy to ma być najlepiej taki, który można dokumentować, więc e-mail jest bardzo dobrą, ponieważ może nam służyć później też jako nasz jakiś dowód w sądzie, czyli to, co możemy udokumentować, na pewno jest lepszy e-mail niż SMS, bo ma większą wartość, ponieważ e-mailu jest też data, no jakby jest mniejsza też możliwość manipulacji gdzieś tam mailem niż tymi wiadomościami SMS, więc na pewno jeden kanał komunikacji. Najlepiej dla naszego własnego spokoju sobie wyznaczyć na przykład, że jeden dzień, kiedy w tygodniu ja będę na przykład komunikować się mailowo z tą osobą, czyli po prostu sobie tutaj ustalam, że nie wiem, tam w poniedziałek będę zawsze pisać najważniejsze rzeczy odnośnie dziecka, bo to też właśnie tak jak rozmawialiśmy wcześniej, więc że różnica jest w tym, czy oboje mamy prawa rodzicielskie, czy ja mam tylko jedna osoba ma prawa rodzicielskie, no bo też od tego zależy, na co drugi rodzic musi też wyrazić zgodę i czy my musimy o wszystkim informować rodzica, czy nie. Natomiast jeżeli właśnie mamy informować, to sobie wyznaczyć jeden raz dziennie, wyznaczyć sobie jedną taką zasadę bardzo ważną, czyli osoba manipulująca, toksyczna będzie wysyłała nam jakieś wiadomości albo pisma, albo różnego rodzaju inne zaczepki, żeby nas podburzyć i żebyśmy się zdenerwowali, albo będzie próbowała stworzyć taką wiadomość, żebyśmy czuli, że my musimy już od razu odpisać i bardzo się stresujemy i zdenerwujemy. Więc dobrą zasadą jest, nie odpisuję do czasu, aż się nie uspokoję emocjonalnie, czyli przeczekam chociaż te 24 godziny do czasu, aż mi opadną emocje i wtedy odpiszę. Oczywiście, jeżeli to nie jest sytuacja nagła, tak, że jest potrzebna tu i teraz odpowiedź, ale zazwyczaj niekoniecznie są to takie sytuacje nagłe, czyli dajemy sobie też świadomość tego, że nie odpisuję od razu w emocjach, tak? Nie reaguję od razu, czekam, aż mi opadną te emocje. Dodatkowo warto po prostu sobie założyć, że rozmawiamy tylko i wyłącznie o sprawach dzieci, czy tam piszemy za sobą tylko i wyłącznie o sprawach dzieci. inne sprawy można załatwiać przez pełnomocników. Czyli jeżeli są jeszcze jakieś inne sprawy, które macie majątkowe, innego rodzaju, to można załatwiać przez pełnomocników. Jeśli dana osoba zaczyna też nas o coś oskarżać, działać jakby w takim zakresie zastraszającym, to też możemy się lepiej zgłosić się wtedy do pełnomocnika, poprosić się tutaj o poradę, co ja mam zrobić najlepiej w tej sytuacji. I raczej tutaj przez osobę trzecią, tak? Żebyśmy my sami nie musieli być bardzo zaangażowani w to, bo też dla nas to działa emocjonalnie. Jeżeli przerzucimy jakby tą odpowiedzialność na inną osobę, która nam może pomóc, to jest dla nas też skuteczne i dobre po prostu.
0: A co robić, gdy narcyz angażuje osoby trzecie do ataku na właśnie taką osobę?
1: To znaczy tak, jeżeli angażuje osoby trzecie, to znaczy naszych znajomych, czyli opowiada naszym znajomym nieprawdziwe historie na nasz temat. Na przykład przyszywanemu kuzynowi mówi, że ona to chciała tylko, złożyła tą sprawę, bo chciała tylko mnie wykorzystać na pieniądze i na przykład wymyśla sobie kwotę jakąś niestworzoną, którą ta osoba teoretycznie miała zrobić i do tej osoby to dochodzi, to po prostu może sobie też to zapisywać w swoim notesie, kiedy komu powiedziała ta osoba jakie informacje, ponieważ w przyszłości, jeżeli byłaby potrzeba, można sądownie też tutaj odnośnie działać odnośnie właśnie tutaj naszej opinii publicznej, tak? Jeżeli byśmy chcieli, to możemy sądownie tutaj też złożyć taki pozew, natomiast tutaj nie polecam od razu jakby się w tą stronę iść, a raczej przyjąć na klatę, że taka osoba będzie opowiadać innym ludziom na nasz temat różne niestworzone historie. Nie mamy na to wpływu, co ta osoba mówi. Jeżeli to są nasi najbliżsi przyjaciele, to oni tak nie będą najprawdopodobniej się z tą osobą kontaktowały, czy wierzyły w tę historię. Jeśli to będą jacyś dalsi nasi znajomi, no to musimy przyjąć na klatę, że tak może być. Natomiast osobiście uważam, że nie ma sensu zaprzeczać, nie ma sensu chodzić po ludziach i opowiadać, jaka była prawda, bo nie wiadomo, czy te osoby często są tak zmanipulowane, że i tak nam nie uwierzą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to jest nasz czas po prostu.
0: Oczywiście.
1: To jest nasz czas i jakby musimy przyjąć na klatę, że najprawdopodobniej po prostu część osób zostanie im przekazana nieprawdziwa narracja i gdzieś tam będą, zmienią do nas nastawienie, ale naszym celem nie jest ingerowanie w te osoby, naszym celem jest dbanie o to, co ja mogę zrobić dzisiaj dla siebie.
0: Znaczy też przede wszystkim uważam, że inteligentne osoby jednak zawsze chcą poznać dwie wersje, tak? Bo osoby, które tak naprawdę wierzą tylko w jedną, to już z założenia po prostu zakładają, że ta druga strona jest zła, tak? I w zasadzie to już niczego im się nie przetłumaczy, tak? Ale bardzo dużo osób na przykład jest zmanipulowanych przez takich ludzi i oni w zasadzie już nie chcą na przykład znać prawdy, tak? I jak było.
1: Tak, ale część osób po prostu lubi słuchać takie historie, bo tam się coś dzieje bardziej w takiej formie plotki. To nie są też osoby, które gdzieś tam są właśnie dla nas jakieś bliskie, czy że mamy jakieś bardzo ciepłe relacje, czy w tym rodzaju, tylko raczej gdzieś tam znajomi i to jest właśnie sensacja, jak ktoś coś powiedział. Natomiast ja bym tutaj uważała na to, że czasem ktoś coś usłyszy i przyjdzie do nas, czyli jakaś nasza znajoma, ktoś nie wiem, z rodziny coś usłyszy nieprawdziwego i przychodzi do nas z tą informacją. Ja bym raczej tutaj sugerowała, żeby powiedzieć na przykład, to jest nieprawda, ale szczerze nie chcę dalej poświęcać na to czasu na ten temat rozmawiać, bo jakby każda nasza rozmowa broniąca nas samych przed jakąś nieprawdziwą narracją wpływa też na nasz stan emocjonalny, więc ja bym powiedziała tak, że ważniejsze to jest, żeby zadbać o ten nasz stan emocjonalny, czyli jeżeli ktoś zaczyna i przychodzi nieprawdziwa informacja na mój temat, czy ja rzeczywiście muszę tego słuchać?
0: Właśnie. Znaczy myślę, że najlepiej jest się po prostu odciąć i tutaj tak też chciałabym wszystkim kobietom powiedzieć, że przede wszystkim należy się zbudować bardzo solidnie, tak? Że takie fundamenty poczucia własnej wartości mieć, bo wtedy tak naprawdę nikt nie jest w stanie nam tego zaburzyć. Jeżeli ja wiem, ile jestem warta, no to nawet taki narcyz nie jest w stanie mi
1: tak, natomiast
0: zburzyć.
1: Po związku z osobą narcystyczną czy osobą toksyczną, manipulującą, socjopatyczną, psychopatyczną, bardzo jest trudno.
0: Siebie, tak?
1: Bardzo jest trudno. trudno i to nie jest szybki proces. To nie jest tak jak ludzie, którzy rozstają się, rozwodzą się w jakimś takich normalnych stosunkach i nie wiem, po roku, półtora roku już mają ogarnięte, poukładane, poustalane między sobą rzeczy i mogą gdzieś tam sobie iść dalej i jakby przeżywają tą żałobę po rozstaniu. Mhm. Tylko to jest, są też te lata związku, którą było się z tą osobą, tak? I w którym ta osoba jakby skutecznie wpływała na samopoczucie, na naszą opinię o nas samych, na nasz też na to, że po prostu się boimy tej drugiej osoby, tak? Bo zazwyczaj takie osoby mają takiego typu zachowania karające nas, czy to ciszą, czy swoim zachowaniem, czy pokazaniem nam, jak ja kogoś innego mogę potraktować, żebyś ty uważał. Bo ja ciebie też tak mogę potraktować. Mhm. Więc tak naprawdę to jest po pierwsze wychodzenie też nie tylko jakby zbudowanie się pod takim względem, że odbudowanie swojego życia, ale też po pierwsze jest to wyjście ze strachu, które trwa. To nie liczymy tutaj tak, że to jest na przykład rok, czy półtorej, tylko trzeba raczej myśleć tym po kilku latach.
2: Tak,
1: po kilku latach.
2: Lata,
1: i na pewno to, co jest ważne, to właśnie jednak odcięcie się od takiej osoby w tak największym stopniu, jakim się da na daną chwilę. Często to trwa po prostu po kolei też. I sami musimy się trochę poczuć lepiej z tym stawianiem granic. I to jest jakby cały taki długotrwały proces. Natomiast na pewno bym uważała, żeby jednak nie myśleć sobie, że jeżeli ja się zachowam teraz fair, jeżeli ja czemuś ustąpię, to na pewno później ta osoba już nie będzie mnie traktować. To już wszystko się skończy. To tak niekoniecznie będzie, więc raczej trzeba po prostu założyć, że to będzie dłuższy proces, ale właśnie stawiam na siebie, tak? Dbam najbardziej o siebie, ukrócam jakby te informacje, które nie są mi potrzebne, stawiam jak najwięcej granic, douczam się też w tym zakresie, jak je stawiać i po prostu zakładam, że to będzie się działo z czasem. No i też na pewno jakby tutaj dużą kwestię ma też zadbanie o swoją sytuację finansową, żeby też się nie obawiać bardzo odnośnie tego, czy ja sobie poradzę, czy sobie nie poradzę bez tej drugiej osoby, ale też szukać wsparcia też u innych, szukać wsparcia na grupach wsparcia, w fundacjach różnego rodzaju, tak jak na przykład fundacja, którą ty prowadzisz, żeby tutaj gdzieś nie czuć się też tak bardzo samotnie z tym, nie? Bo to jest bardzo trudny i samotny też proces.
2: Zgadzam się. Ja też tak apeluję do wszystkich kobiet, które nas słuchają, zresztą do mężczyzn też, że właśnie jak jest ktoś po takim toksycznym związku, ja też sama w takim byłam i też wiem, ile mi zajęło lat, żeby dojść do siebie i poukładać wszystko, więc takim moim apelem jest do takich osób, żeby one absolutnie nie wchodziły w nowy związek po takim rozstaniu, bo to po prostu nie ma możliwości przetrwać.
1: To znaczy tak, ja bym nie była tak aż restrykcyjna, może tak to powiem. Ja mam takie przeświadczenie życiowe, że w życiu się zdarzają różne bardzo sytuacje nieprzewidywalne i spotykają nas i szczęśliwe rzeczy nagle i też różnego rodzaju tragedie nagle. Natomiast, że może się zdarzyć tak, że akurat trafisz na jakąś osobę, która będzie właśnie ze zdrowym, tutaj takim bezpiecznym stylem przywiązania, jeszcze jakby już po rozstaniu, gdzieś tam w trakcie, jak się gdzieś tam budujesz. I to niekoniecznie znaczy, że to będzie zły związek albo że będzie coś tutaj złego, bo może to też być wspierające.
2: Tak,
1: natomiast
2: ja
1: nie takiego wchodzenie z jednego w drugie, nie?
2: Tak właśnie jak... o to mi chodzi, tak? Że po prostu, że ledwo się skończył ten jeden i już kogoś poznajemy i wchodzimy, a tak naprawdę ani nie jesteśmy zbudowane finansowo, ani nie jesteśmy wyleczone tak naprawdę, bo to też psychika to dopiero z czasem, tak? Ja sama po sobie widzę, że z czasem dopiero jak byłam sama, to widziałam różne zachowania i dopiero mi się to układała w głowie, jak ktoś kłamał, jak ktoś oszukiwał, tak, że pewnych rzeczy jak siedzisz tam, to nie widzisz, tak, dopiero jak wyjdziesz.
1: To... Jasne, jakby i też jakby takim ważnym pytaniem jest zadanie sobie, jak to się stało, że ja wybrałam związek z taką osobą, tak, bo fajnie jest i ja raczej polecam bardzo osobom, które właśnie przeszły taki związek z trudną osobą, o trudnej osobowości, jednak przejść swoją własną terapię, żeby też zauważyć własne schematy, w jaki sposób ja też decydowałam się na to, dlaczego ja decydowałam się na związek z taką osobą, gdzie ja widziałam czerwone flagi, ale jednak weszłam dalej, jak ja funkcjonuję, czemu akurat mam czemu akurat wybieram takie osoby, nie? Jakby pod takim względem zobaczenia tych swoich własnych schematów, skąd to się wzięło i tego, żeby po prostu zobaczyć, żeby już kiedy będziemy wchodzić w kolejny związek, żeby już wychwytywać tę sytuację, jeśli będziemy kogoś tam poznawać, żeby sobie tutaj też bardziej obserwować też siebie, zauważać, co się wydarzyło.
2: Zgadza się. A jeszcze tak już kończąc, jak... Chyba jeszcze raz. Kończąc już nasz dzisiejszy wywiad, na czym polega radykalna akceptacja w kontekście posiadania właśnie ekspartnera narcyza?
1: Radykalna akceptacja tak naprawdę to jest przyjęcie, że tak jest i tak już będzie do końca naszego życia, jeżeli mamy wspólne dzieci, tak? Czyli ja nie zmienię tej osoby, tak? Nie jestem w stanie zmienić drugiej osoby, a już w szczególności osoby z osobowością narcystyczną. To już na pewno wpływ tutaj mamy niewielki. I po prostu zaakceptowanie tak jest. Najprawdopodobniej ta osoba dalej będzie się zachowywała w taki sposób, jaki się zachowywała. Będzie nie liczenie na to, że taka osoba nagle będzie zachowywać się fair, że jak się tutaj dogadamy coś na słowa, to że tak później się wydarzy. Po prostu założenie, że okej, tak będzie i jak ja mogę swoje życie taki sposób na tą chwilę ustawić komunikację z tą osobą, swoją pracę, siebie, swój kontakt i więź z dzieckiem, żebym ja mogła sobie dalej żyć z jakimś takim poczuciem bezpieczeństwa i poczuciem, że jakoś sobie dam radę, daję radę. To jest proces, to się będzie też... Im więcej będziemy mieć z taką osobą też prawnie poukładanych różnych rzeczy, to tym mniej też będzie ta osoba chciała dalej na nas wpływać, bo takie te prawne konflikty z osobą, właśnie z byłym partnerem, one jakby bardziej jeszcze zachęcają taką osobę właśnie do manipulacji, do kłamstw, do różnego rodzaju sposobów wpływania na nas, na innych ludzi, na sąd. Więc im więcej rzeczy sobie pozamykamy prawnie, im więcej sobie poukładamy naszego życia w taki sposób, żebyśmy się czuli jak najbardziej bezpiecznie, to może właśnie wpłynąć korzystnie, ale ta radykalna akceptacja to jest po prostu założenie tak jest, i tak będzie, więc co ja mogę zrobić, żebym ja się w tym odnalazła? Ale też na jakby tutaj powiedziałabym wybaczenie sobie, że się z taką osobą związało, bo bardzo często później to są takie wyrzuty sumienia, że jak to się stało, jak ja mogłam, jak tego nie widziałam. I założenie, że teraz jest już jestem w innym momencie, teraz już nie wracanie do tego ciągle, co było, co się nie udało, co ktoś mi obiecał, a jednak to nie wyszło. Dlaczego tak wyszło? Dlaczego inni mają tak, a ja mam tak? Tylko po prostu zaakceptowanie, mam tak i co ja mogę zrobić teraz w związku z tym.
2: Bardzo dziękuję dzisiaj pani Aleksandro za
1: wspólnie
2: spędzony czas i uwagę poświęconą tak ważnym tematom, jakim jest ochrona dziecka w kryzysie rozwodowym i z rodzicem manipulującym. Także dziękujemy wszystkim słuchaczom i do usłyszenia.
1: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem

0: Dzień dobry, szanowni państwo, lub dobry wieczór dla tych z państwa, którzy odsłuchują z opóźnieniem w kolejnym odcinku podcastu Z prawem na kawę. Dziś weźmiemy na tapetę zawód adwokata. Ja nazywam się Krzysztof Piotrowicz, a ze mną dzisiaj w studiu jest...
1: Wojciech Berkier, adwokat.
0: Szanowny panie mecenasie, ma pan całkiem bogaty życiorys. Oprócz adwokatury był pan konsulem do spraw prawnych w Los Angeles, jest pan rzecznikiem Okręgowej Rady Adwokackiej, w dodatku publikował pan w Tygodniku Powszechnym. Aż się szkoda skupiać tylko na tej pana najbardziej przyziemnej stronie adwokackiej, no ale może na rozbicie lodów to od niej zaczniemy. Dlaczego opłaca się być właśnie adwokatem, a nie radcą lub prokuratorem? Co takiego wyróżnia właśnie tę prawniczą gałąź?
1: Znaczy, ja bym nawet nie stawiał konkurencji między prokuraturą, adwokaturą, sądownictwem, czy jakimkolwiek innym, czy radcami prawnymi, notariuszami, czy jakimiś innymi zawodami prawniczymi. Po prostu jest to efekt świadomego wyboru i realizacji pasji. To znaczy, każdego dnia cieszę się, że jestem adwokatem, że jestem adwokatem sądowym. Czyli każdego dnia staram się gdzieś wymknąć do sądu, żeby się poprocesować.
0: Czyli tutaj cały czas ten duch walki jest żywy.
1: Znaczy, nawet nie tyle duch walki, ile jest kwestia takiej roli adwokackiej, no bo miejscem adwokata tak tradycyjnie jest sala sądowa. Więc ja wolę siedzieć na sali sądowej, wycierać te ławy obrończe togą, niż siedzieć w tych wysterylizowanych boksach i złote klamki w kancelariach i jeździć limuzyną na spotkania z prezesami, chociaż też to robię. Natomiast preferuję tą ostrą wymianę myśli na sali sądowej, albo też merytorykę sali sądowej.
0: Dobrze, skoro pan już poruszył sąd, to dlaczego sprawy w ogóle trafiają do sądu? Innymi słowy, jaka zazwyczaj jest przyczyna tego, że zamiast ugody jakaś sprawa kończy się wyrokiem sądowym?
1: No to jest bardzo ciekawe pytanie, dlatego że sam się zastanawiam bardzo często, prowadząc sprawy, dlaczego myśmy w ogóle trafili do sądu, albo dlaczego w ogóle ta sprawa wylądowała w sądzie, gdzie są niepotrzebne emocje, niepotrzebny stres klientów, ich koszty i czas. No i tak naprawdę nie dochodzę do jednego wspólnego jakiegoś meritum, tylko chodzi o to, że wydaje mi się, że bardzo często mamy tutaj kwestię też świadomego wyboru klientów, którzy wolą pójść do sądu. Natomiast tak patrząc z perspektywy polsko-amerykańskiej, to uważam, że źle się dzieje, że zbyt dużo spraw trafia do sądu, jak można koncyliacyjnie załatwić. No teraz mamy taki trend w Polsce, który jest realizowany między innymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości, też adwokaturę, radców prawnych, samorządy sędziowskie i prokuratorskie, co do mediacji. Bo teraz bardzo mało osób wie, że mediować można w sprawie nawet karnej. Czyli można się pójść do mediatora zawodowego i załatwić sprawę, która gdzieś tam w sądzie jest, albo w postępowaniu przygotowawczym i, jak to my mówimy językiem prawniczym, zmediować, czyli po prostu się dogadać i zakończyć sprawę koncyliacyjnie.
0: Powiedział pan o tym, że bardzo mało ludzi chce załatwiać sprawę dyplomatycznie, koncyliacyjnie. Dlaczego tak jest? Dlaczego większość osób ma tą żądzę krwi w sobie?
1: No nie, to nie jest kwestia żądzy krwi, tylko moim zdaniem świadomości, czy jakiegoś szerszego rozeznania sytuacji procesowej. No wiadomo, że są ludzie, to jest taka chyba większość, że czuje się bardzo stremowana w sądzie i nie wiedzą, że można pójść na mediację. Z drugiej strony jest grupa ludzi, którzy żywcem nie oddadzą nawet centymetra swojej racji, więc to są te dwie grupy. No ale większa jest chyba ta, która nie wie, że są mediacje. Sam jestem mediatorem sądowym tu w Krakowie, prowadzę mediację, no i widzę, że trzeba... Wtedy ci ludzie są wprowadzani dopiero w meandry spokojnej, merytorycznej rozmowy i tak naprawdę podczas mediacji, czy sugerowanej przez sąd, czy przez pełnomocników, osoby zaczynają rozluźniać w ogóle kwestie tego ważkości tego problemu, bo w większości to ludziom się wydaje, że jest jakaś katastrofa. Tak naprawdę jak się spojrzy okiem mediatora czy sędziego doświadczonego, który też zamienia się w procesie w mediatora, no bo i w prawie karnym mamy ten tak zwany DPEK, czyli 387 KPK, i w prawie cywilnym mamy ciągle przypominanie o tym, że lepsza ugoda niż wyrok. No więc to wszystko jakby sprawia obniżenie temperatury tej dyskusji. No.
2: Czyli ludzie często, dopóki nie porozmawiają z osobą, która się zna, po prostu nie wiedzą, że mogą się dogadać w takiej sprawie.
1: Tak. Ministerstwo robi te dni mediacji, propaguje, ale to wszystko, proszę zauważyć, że to jest w obrębie fizycznie budynków sądowych. Czyli w sądzie są jakieś plakaty, tam, że iść na mediację, czy jest dzień mediacji i tak dalej. Natomiast kwestia jest taka, że przy takim szerszym rozeznaniu to moim zdaniem pełnomocnicy powinni tą mediację sugerować. Ja w większości spraw zawsze mam z tyłu głowy, że mogę z klientem pójść na mediację i zaproponować drugiej stronie mediację. Co i dla nikogo to nie będzie żadna strata czasu, ponieważ też podczas mediacji wiele dowiadujemy się o przeciwniku, o jego emocjach, o jego w ogóle budowie całej tej konstrukcji, tych swoich roszczeń czy żądań.
2: A zdarzały się takie sprawy, w których większym przeciwnikiem nie był pełnomocnik strony przeciwnej, ale swój klient, któremu nie szło wytłumaczyć, że to nie jest sprawa, którą da się wygrać?
1: To znaczy, bardzo często jesteśmy konfrontowani z optymizmem klientów, którzy twierdzą, że sprawa jest ewidentna. Albo są klienci, którzy są uparci, prawda? Którzy nie chcą sobie dać pomóc, bo to jest tak jak z pacjentami. To jest to samo podejście. Oni wymagają specyficznego podejścia i te miękkie umiejętności, które powinien mieć adwokat, czyli sposób rozmowy z klientem, nienatarczywy, nie z pretensją, jest bardzo ważny, bo wtedy ten upór klienta można przełamać. A jeżeli się nie jesteśmy w stanie porozumieć z klientem co do takiej wizji optymistycznej jego sprawy, no to chcąc, nie chcąc, musimy się rozstać. Kodeks etyki adwokackiej, ten taki zasady takiej deontologii naszej wymagają, wręcz obligują nas do rozstania się z klientem wtedy, kiedy ta współpraca nie układa się i są jakieś wewnętrzne konflikty.
2: Do kodeksu etyki adwokacji chciałbym jeszcze później wrócić, ale na razie zostałbym przy dyplomacji, jeśli można. Wspomniałem wcześniej, że był pan konsulem do spraw prawnych w Los Angeles. Jak bycie adwokatem pomagało panu w załatwianiu tych spraw prawnych? Czy był pan tylko adwokatem?
1: No, to jest ciekawa rzecz, dlatego że połączenie, takie kombo adwokat-konsul, no to jest mieszanka wybuchowa dla środowiska, w którym się ląduje. Bardzo pomagała rozeznanie adwokackie w kwestiach prawnych, no bo ja byłem konsulem od spraw prawnych i tak zwanej opieki konsularnej, czyli wszystkie te wypadki losowe, choroby, zawały, więzienia, jakieś przestępstwa popełniane przez Polaków na terenie Stanów Zjednoczonych w tym okręgu naszym konsularnym wymagały mojego zaangażowania, no bo konwencja wiedeńska wymaga notyfikowania konsulatów o więźniach, o chorych i tak dalej, więc to było kapitalne doświadczenie. No ja tam każdego dnia przez 5 lat ja się świetnie czułem tam, dlatego że poznawałem zupełnie inny system prawny, zupełnie inny rodzaj pracy, ale też odkrywałem, ile mamy wspólnego prawnicy globalnie, bo w Kalifornii, no to wiadomo, to nie dość, że to jest po drugiej stronie świata, to jeszcze jest, nakładamy pewne obyczaje jeszcze z XIX wieku, te kalifornijskie, prawo federalne, prawo stanowe, a takich stanów w tym okręgu konsularnym było dużo, no bo to było połowa stanów dokładnie podlegała konsulatowi Los Angeles. Teraz jest najnowszy konsulat w Houston, w stanie Texas, natomiast myśmy mieli pod opieką konsularną połowę Stanów, czyli od Teksasu idąc na północ aż do stanu Waszyngton i wszystko na zachód, czyli łącznie z Alaską i Hawajami. I to dawało niebywałą okazję do poznawania różnych systemów stanowych, orzecznictwa, tego prawa, obecność na sali sądowej, tu i tam. I tam jeszcze byłem tłumaczem w szpitalach, przecież to też mało o tym mówiłem kiedyś, może nawet za mało, że jak był wypadek Polaka gdzieś załóżmy w Dolinie Śmierci, czy na przykład nie wiem, w Grand Canyon, no to ja jechałem jeżeli była taka potrzeba, ja tłumaczyłem to, co mówią lekarze do pacjenta, bo nie było na przykład polskojęzycznego jakiegoś tam lekarza, albo na przykład nie było tej usługi AT&T, która tam tłumaczy na żywo, tylko po prostu ja zapoznawałem się z dokumentacją lekarską, z zaleceniami i tłumaczyłem klientom, znaczy pacjentom, tłumaczyłem ich sytuację, że wszystko będzie dobrze, że tam musiałem informować rodzinę, oni przyjeżdżali, wtedy jeszcze trzeba było mieć wizy, więc trzeba było pisać do koleżeństwa w konsulatach amerykańskich, że jest to wiza, a w tych wypadkach losowych, no więc to wszystko to było kapitalne doświadczenie.
2: Jaki wpływ miało na pana dzisiaj, na pana mecenasa Wojciecha Bergiera dzisiaj, to, co robi pan w Stanach Zjednoczonych?
1: No to jest rzecz przełomowa, bo wyjazd prawnika nie dość, że europejskiego, to jeszcze nie powiem, że z trzeciej ligi. To jest tak, jakby drużyna z trzeciej ligi zagrała w Lidze Mistrzów. W ćwierćfinale, dajmy na to. Nagle jestem z Krakowa, nie jestem z rodziny adwokackiej, więc skończyłem studia prawnicze, potem aplikacje i gdzieś tam grzebałem sobie sprawę trochę w Krakowie, trochę w Wieliczce. Ja byłem w Wieliczce adwokatem. No i nagle okazało się, że jestem w kraju, który stoi na fundamencie prawniczym. Tam każdy jest prawnikiem i każdy rozmawia na temat prawa. Są te regulacje i wylądowałem, jak siedziałem kiedyś przed sądem w Waszyngtonie, to sobie myślę, jaką drogę przebyłem z tej Wieliczki przez Kraków do Los Angeles, z Los Angeles do Waszyngtonu. No to jest niesamowite doświadczenie, dlatego że zupełnie inaczej się postrzega nie tyle prawo, ile pracę prawnika, ten etos pracy. No, prawnicy amerykańscy mają taką renomę takich największych fighterów na tym. No, dlatego najlepsze filmy te sądowe to są francuskie i amerykańskie, prawda? Bo to jest jakby taka kultura prawna. Natomiast do tego stopnia się zmieniłem, że zupełnie inaczej postrzegam teraz pracę adwokata na sali sądowej. No, tam jest trochę więcej akcji, te procesy są żwawe, to nie są jakieś tam przedłużanie spraw. Faktem jest, że czeka się długo na termin pierwszy, ale jak już sprawa ruszy, no to jest dzień po dniu.

0: to może przyjeżdżając ze słonecznego LA do równie słonecznego zresztą dzisiaj Krakowa, powiedział pan o tym, że jest dużo akcji na sali sądowej. A ile jest w sukcesie, aby dostać pozytywny wyrok, faktycznej znajomości prawa, a ile takiego czytania sędziego i odgrywania odpowiedniej roli?
1: No tak, to kolejne dobre pytanie, dlatego że uważam, że prawo trzeba dokładnie na wylot znać sprawę sądową, którą się prowadzi. To bez dwóch zdań. To już każdy prawnik powie amerykański, że same zdolności oratorskie czy te miękkie umiejętności nie wystarczą. No bo jak się myli nazwisko świadka albo nie wie się o co zapytać drugą stronę, no to jest dramat. Natomiast tu jest wypadkowa. Z jednej strony trzeba umiejętnie zarządzać czasem, czyli przygotować się do sprawy i z drugiej strony trzeba wejść w rolę faktycznie sędziego. Bo my nie mamy przekonać drugiej strony w procesie, bo to nie o to chodzi. No, my możemy przekonać ją w mediacji. Natomiast tutaj mamy przekonać sędziego, który też jest prawnikiem i też jest czujny jak pies podwójny, dlatego że tutaj chodzi o to, żeby nie przekroczyć pewnej granicy śmieszności, gdzie zaprzecza się oczywistym faktom, ale samo też znajomość prawa, orzeczeń, podane takie, jak tam nie wiem, no, kiełbasa na gazecie, no to też nie spełnia swojej roli. Sąd to jest teatr. No i zauważyłem to w każdym, że tak powiem, w każdej sprawie, w której tam występowałem w Stanach, jak i tutaj, że jest to pewien teatr i pierwsza rzecz to jest po prostu mówić do sędziego tak, żeby on wpadł na pewne rozwiązania. Bo ja nie mogę wytłumaczyć sędziemu od A do Z przepisów prawa, tylko muszę tak nakierować uwagę sędziowską, że na podstawie dowodów przyjmie mój punkt widzenia.
0: Czyli w skrócie, można być nawet najwspanialszym aktorem, ale podstawą jest znakomite znanie scenariusza.
1: Tak, no wiele jest spadek świetnych adwokatów, którzy będąc nieprzygotowanymi próbowali ratować to swoimi umiejętnościami oratorskimi, natomiast to nie zdaje, zresztą klienci się orientują, jak adwokat.

0: sprawy, tylko odesłałem go do lokalnego adwokata, bo sprawa się działa poza Krakowem. I stwierdziłem, że lepiej jak tam będzie walczył z lokalnym adwokatem, który tam będzie sobie tam to porządkował. Natomiast on przyszedł powtórnie do mnie, kiedy sprawa już naprawdę była bardzo, bardzo źle wyglądała. Wtedy ja ją przyjąłem z takim lekką niechęcią, no bo też przychodzi klient. Natomiast jak sprawdziłem akta, okazało się, że był to proces poszlakowy i zacząłem w prawie karnym to poszlaki muszą tworzyć tak zwany łańcuch poszlak. One nie mogą mieć jakiegoś takiego jakieś przerwy, nie mogą mieć słabej poszlaki. No, poszlaki muszą się składać, jedno z drugiego wynikać i to doprowadzać do ustaleń faktycznych. W związku z tym, jak zbadałem te akta sądu pierwszej instancji, to wyłowiłem pewne elementy, które powinny były być wyjaśnione. Wtedy jeszcze procedura była taka, że sąd drugiej instancji mógł co do zasady mógł utrzymać wyrok albo uchylić do ponownego, wyjątkowo mógł tam jakieś postępowanie przeprowadzić. I tutaj się okazało, że sąd drugiej instancji przyznał mi rację, że te poszlaki, które ja wyłowiłem takim świeżym okiem, bo to była jakby kwestia przeczytania akt bez presji tam klienta i uchylił ten wyrok. Bardzo taka sprawa medialna była, po czym chłopaka uniewinniono i to w takich sytuacjach to widzi się sens tej pracy, że gdybym nie przyłożył się do tej sprawy, to prawdopodobnie nikt by nie zauważył tych błędów.
1: Niewinny został by skazany.
0: To był taki śmiertelny wypadek i chłopak milczał przez cały proces i nie chciał powiedzieć, kto był z kierowcą. No, i prawdopodobnie przez tą swoją postawę doprowadził do tego, że przyznano rację stronie oskarżycielskiej, więc a on się nie bronił, dlatego że moim zdaniem był gdzieś tam podchodzony przez prawdziwych sprawców tego wydarzenia, więc on się nie bronił, natomiast ja zająłem jego miejsce, no i wykorzystałem to, mówiąc sądowi. Nawet ten człowiek się nie broni, czyli coś musi być w tej sprawie niewyjaśnionego. No i jeśmy jakoś tam poprowadzili sprawę i potem doszło to do chyba nawet prokuratura nie składała kasacji od tej sprawy.
1: Czyli sprawy często są pewnym obciążeniem psychicznym dla oskarżonych w szczególności, pewnie to dla oskarżycieli. A jak to jest z adwokatami? Czy jest duże psychiczne obciążenie dla pana związane z wykonywaniem zawodu? No, przecież pan się zajmuje prawem imigrantów, międzynarodowym prawem karnym, przestępczością gospodarczą. Klienci, których pan przyjmuje, są często ludźmi, nad którymi wisi widmo więzienia, bankructwa, zniszczonych żyć. Można po prostu po powrocie do domu ściągnąć togę, odłożyć ją do szafy i zapomnieć o wszystkich tragediach?
0: No nie, to jest... To siedzi, no to jest tak, że... Stojąc w korku, ja uwielbiam stać w korkach w Krakowie. No, to nie są te korki, co w LA, gdzie się po prostu się stoi. Natomiast i stojąc w korku, można pomyśleć o sprawach. Można pomyśleć o następnym tygodniu, co nas czeka. No więc cały czas się żyje tymi sprawami. No bo się nie da. No to prawnik procesowy cały czas musi być pod, jak to mówią piłkarze, pod gazem. No my musimy być cały czas gotowi do tego, żeby jakąś koncepcję wymyśleć, dlatego że tego się nie wyczyta. No bo jeżeli ktoś jest prawnikiem, takim in-house lawyer, no to on, dajmy na to, zamyka o 18 laptopa. Oczywiście pewne kwestie niesie ze sobą w głowie do domu, potem wraca do tego. Natomiast my mamy tak, nasz dzień się zaczyna bardzo wcześnie, bo trzeba się przygotować mentalnie do kolejnego dnia w sądzie. Potem się trzeba wybrać, trzeba być skupionym, bo to jest tak jak wyjazd gdzieś na konferencję, trzeba wziąć wszystkie materiały. Potem trzeba być w miarę jakoś tam ułożonym w sądzie, żeby No i potem i po rozprawie trzeba zrobić ewaluację tego, co się zdarzyło. No i potem trzeba dbać o higienę życia, no bo przecież to i sen, i takie prowadzenie się, to też wbrew obiegowej opinii o prawnikach.
1: Ma jakieś znaczenie.
0: Wymaga, tak, no żeby przypadkiem nie weźli na swoją sprawę.

0: i nie zacząć opowiadać o spadku, jak się sprawę tam prowadzi o kradzież kury. No.
1: To można by zobaczyć taką trochę analogię z zawodem nauczyciela, to znaczy się, że mimo tego, że eksponowane są te godziny w szkole czy u adwokatów na sali sądowej, to ta praca poza salą sądową czy klasą jest największą częścią, jeśli chodzi o sprawy zazwyczaj?
0: Tak, ja jestem sam z rodziny nauczycielskiej. Moja mama była profesorem fizyki w Sobieskim, a ojciec był fizykiem w Nowodworku, także ja i jeszcze w dziewiątce. Jeszcze takie to były czasy. I ja widziałem, ile moi rodzice po godzinach tam popełnią klasówki, przygotowują się na wakacje też, to tam nie są 2 miesiące, tylko to ten rok szkolny tam zachodził na siebie. A tu jest tak samo. No, to jest niestety obciążenie dla rodziny mojej, dlatego że to jest kosztem moich bliskich, dlatego że, no tak, na przykład, dam panu przykład. Ja mam w samochodzie mam drugą togę. Wożę w bagażniku, dlatego że nigdy nie wiem, na przykład jak jestem na wakacjach z dziećmi czy z żoną, no to może ktoś zadzwonić, że nagle trzeba jechać. I były takie parę wyjazdów, gdzie ja wprost z zimowiska jechałem na posiedzenie aresztowe, bo tam klienta aresztowali o 6:02 i potem trzeba było jechać do trójliterowej agencji od antykorupcji, tam pogadać, jaki jest plan działania. Oni nigdy nie wiedzą, znaczy wiedzą, tylko nie powiedzą, jakie będą decyzje. Mhm. Więc potem jeździć za klientem. Ja pamiętam, był z Tarnowa do Katowic, z Katowic do Warszawy. No i w COVID-zie to samo było. No przecież ja... No i takie rzeczy się tam zdarzają. Znaczy komunałem byłoby powiedzenie, że każdy dzień jest inny, natomiast to jest niestety, czy stety, bo dla mnie to jest olbrzymie zadowolenie i satysfakcja, że każdy dzień jest inny. Znaczy ja nie mam dwóch takich samych dni. Ja mogę sobie zaplanować na przykład, że w tym dniu będę, no dzisiaj na przykład. Dzisiaj miałem rozpisane rzeczy, które miałem zrobić w kancelarii. Siąść, włączyć klimę, kawa, no tak jak na filmie. No i ten biurko, i komputer, i szum zachodnich limuzyn.
1: A to ja napisałem później maila i wszystko panu
0: zrobiłem. Nie. I potem się okazało, że o godzinie 7 rano mój klient padł ofiarą ataku hakerskiego, więc musieliśmy to zgłaszać na odpowiednich służb. Potem ja jako prawnik musiałem zainterweniować, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. No więc to wszystko to się tam pozmieniało. Jutro na przykład, nie wiem, czy ja odbędę dyżur, bo znowu się coś kroi być może w sądzie. No więc soboty, niedziele też są czasami wyłączone. No. W zeszłym tygodniu ja zrobiłem 3000 kilometrów pociągami po Polsce, dlatego, że miałem...
1: 3000?
0: Tak, bo policzyłem przez... Do czata wrzuciłem te połączenia moje i policzył mi, że to jest 3100. No. Bo cały czas byłem w sądzie, nie? 2 razy w Warszawie, jakieś Suwałki, Gdańsk, no a już przy tym obciążeniu psychicznym prawnika niebezpiecznie jest jechać autem, no bo to jest tak jakby jechać na po sporej lufie, no bo ta koncentracja spada, a w pociągu się przyjemnie jedzie, no. A wracając do tego przygotowania, to faktem jest, że to, co my widzimy na sali sądowej, to jest tylko wypadkowa tego, co się odbywa w kancelariach. I tak naprawdę po godzinach pracy, bo jak klient wychodzi, z klientem nie debatujemy na tematy prawne. My mówimy o faktach. Klient jak wychodzi, no to zaczyna się analiza stanu prawnego, bo stan faktyczny nam podaje klient, my weryfikujemy, konfrontujemy go z tym, co mówi oskarżyciel albo na przykład, nie wiem, druga strona. Natomiast potem zabieramy się do takiej analizy bardzo głębokiej. No to jak kiedyś Abraham Lincoln powiedział, gdybym miał 8 godzin na ścięcie drzewa, 7 godzin bym ostrzył piłę. No to tak samo mniej więcej to jest ostrzenie piły w kancelariach.

Ludzie chwytają za słówka, ja łapię się na tym, że odpuszczam. Moja droga do jutra, nie naprawy świata, chcę człowieka z lustra.